świetna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: W Tarnowie uruchomiono Taxi Help. Między innymi o tym będziemy dziś mówić w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale powiemy też o remoncie misji dworcowej i o turystycznych skarbach Małopolski. Justyna Świderska, zapraszam. Bezpiecznie z domu do lekarza, urzędu czy sklepu. W Tarnowie ruszyła usługa Taxi Help, ułatwiająca mieszkańcom dotarcie do miejsc, które są ważną częścią ich życia. To propozycja dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, podkreśla Dorota Krakowska, dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.
2: W ogóle, żeby doszło do tej pomocy, inicjatywy całej, to przeprowadzona została diagnoza w mieście Tarnowie. Zresztą pan prezydent bardzo zabiegał o taką formę pomocy, ponieważ część osób już wcześniej, 2-3 lata temu, zgłaszała do nas takie wnioski, że osoby starsze z niepełnosprawnościami mają problem poruszać się w środowisku. W związku z powyższym, tworząc program usług społecznych, dokonaliśmy takiej dogłębnej, szczegółowej diagnozy i wyszło nam faktycznie, że takie zapotrzebowanie jest. W związku z powyższym, że pisany był projekt Idea Tarnów, projekt szwajcarski, taką ofertę żeś też przedstawiliśmy i wygraliśmy. W ogóle polega to na tym, że osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze będą się do nas zgłaszać, wniosek zostanie wypełniony. Osoby te, które nie będą w stanie dojść, przyjdzie do nich od nas pracownik, koordynator indywidualnych usług społecznych. Taki wniosek wspólnie wypełnią i ta usługa zostanie przyznana. Usługi będą społeczne przyznane na transport osobom starszym 75+, osobom z niepełnosprawnościami, jak również dzieciom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale razem z opiekunem. Czyli dziecko niepełnoletnie będzie musiało być w obecności opiekuna. Te osoby będą mogły się udać do punktów medycznych, do apteki, do przychodni, do kultów religijnych, do kina, do teatru. Nawet może być podjechać sobie osoba gdzieś na piknik, na jakieś spotkanie towarzyskie. Osoby starsze bardzo mocno tutaj musimy wspierać, ponieważ jest ich bardzo dużo, a są bardzo często więźniami czterech ścian. W związku z powyższym chcemy, żeby one wyszły z tego domu, żeby się też integrowały i jak najdłużej funkcjonowały w środowisku. W tym roku, jeśli chodzi o to półrocze, kwartał, to jest dwa razy można złożyć wniosek. Jeden wniosek ma 10 przejazdów tam i z powrotem i drugi wniosek również taką ofertę będzie miał. Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, to w tej chwili konstruujemy, przygotowujemy się do, piszemy program usług społecznych, rozeznajemy potrzeby. On będzie przedłożony do konsultacji po zatwierdzeniu przez Radę Miasta w miesiącu październiku i będziemy przyszły rok decydować. Natomiast teraz ważne jest, żeby się zgłosić do Centrum Usług Społecznych na ulicę Brodzińskiego bądź Gorthamera, żeby powiedzieć, czy jestem w stanie przyjść, czy ewentualnie zadzwonić telefonicznie pod numer telefonu 14 688 2130 lub końcówka 2131 i wtedy osoba, która nie będzie mogła dojść, bo bardzo prawdopodobnie będzie bardzo dużo takich osób, od nas pracownik, koordynator indywidualnych usług społecznych, dotrze w środowisko do mieszkania, przeprowadzi rozmowę, odbierze wniosek i taką formę usługi przyznamy. Natomiast nie ma to formy oczywiście decyzji administracyjnej, nie ma tutaj absolutnie, jeśli chodzi o finanse, progu kryterium dochodowego, także tutaj nie patrzymy na dochód, jaki osoba ma. Osoby będą grafikowo ustalane, będą grafiki, w których dniach, kiedy i gdzie jest potrzeba. My będziemy to dostosowywać. Usługa społeczna będzie świadczona od godziny 8 rano do godziny 18 po południu. W tym momencie będzie od poniedziałku do piątku. Mamy nadzieję, pan prezydent o to zabiega, że kolejny samochód będzie w przyszłym roku, w pierwszym półroczu. Jeśli tak, no to będziemy wydłużać i weekendy, i ewentualnie godziny. Oczywiście będzie podany również numer telefonu tej osobie, kierowcy, operatora pojazdu, który będzie się bezpośrednio już, jak podjedzie, kontaktował z osobą i osoba podejdzie do samochodu, bądź ewentualnie nasz pan będzie pomagał w tym zakresie, bo to są osoby z niepełnosprawnościami starsze. W związku z powyższym będziemy wszystko tak robić, żeby wspierać te osoby jak najwięcej, jak się da. Pojazd jest wysokiej klasy, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami na dwa wózki inwalidzkie. Jest winda, jest też osobom, które są lżej niepełnosprawne, bo umiarkowany stopień niepełnosprawności czasami jest to osoba, która nie musi korzystać z wózka, tylko na neurologicznie, ruchowo jest tak obciążona, że może sobie wejść przy pomocy osoby drugiej, więc też jest stopień dodatkowo przy busiku. Także to naprawdę jest to samochód bardzo wysokiej klasy, przygotowany. Jest to hybryda, elektromobilność zastosowana na wysokim poziomie. Myślę, że będzie to naprawdę korzyść dla naszych mieszkańców, ale również i ochrona środowiska, ponieważ nie jest to w żaden sposób zanieczyszczanie. Będzie tak ustalany termin, że czasami będzie musiała osoba poczekać w drugą stronę, żeby rozwieźć kolejne, które są w busie i przyjechać po nią. Także to wszystko będziemy oczywiście, te pierwsze 2 tygodnie będą trudne, bo musimy to tak dostosować i przyzwyczaić się też do tych potrzeb i naszych mieszkańców, ale też tak zrobić, żeby każda strona była zadowolona. Mieszkańcy już zgłaszają taką usługę, dzwonią, także już w tej chwili przyjmujemy wszystkie prośby, wnioski i będziemy wchodzić w środowisko, bo tak jak wcześniej zaznaczyłam, gro osób jest takich, które nie są w stanie do nas przyjść, ani też nie mają takiego dostępu elektronicznego, więc nasi koordynatorzy indywidualnych usług społecznych są do dyspozycji naszych mieszkańców. Bardzo dużo telefonów mamy spoza Tarnowa, a nie możemy takiego zapisu realizować, bo my realizujemy zadania dla naszych mieszkańców Tarnowian. Także myślę, że inne samorządy otworzą się i też takie zadania będą realizować. Jest potrzeba, jest bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami i osób starszych i musimy w tym akurat kierunku podążać. Srebrna gospodarka w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna i musimy nad nią pracować, nad całą strategią. Busik jest 9-osobowy wspólnie z kierowcą, także 8 osób będziemy mogli wziąć. Jeśli będą to wózkowicze, to 2 wózki i wtedy 5 osób może na siedzeniach być. Także tutaj jakby nie będziemy 1-2 osoby dowozić, tylko musimy pełny autobusik zabezpieczyć, zająć, ale to wszystko będzie nam wychodziło z grafiku, który będziemy zbierać. Z tego, co analizowałam w kraju, to głównie takie dojazdy były do placówek ośrodków wsparcia pomocy społecznej, czyli to są SDS-ie, WTZ-y, czy ewentualnie dzienne domy pobytu. Natomiast my wychodzimy dalej. Nie chcemy, żeby osoby, które są w stanie dojeżdżać do ośrodków wsparcia, bo ich stan zdrowia na to pozwala, to będą sobie dojeżdżać naszymi środkami komunikacji miejskiej. Natomiast takie osoby, które nie będą mogły, to również z tej formy w ilości tych kursów będą mogły skorzystać. Natomiast my musimy popatrzeć szerzej. Osoby, które rzadko wychodzą z domów, ponieważ stan zdrowia nie pozwoli, nie mają czym dojechać, nie mają rodziny, żeby ich zawiozła do lekarza, czy nawet, tak jak wcześniej powiedziałam, do kościoła, czy czasami, po prostu czasami trzeba wyjść do kina, czy do teatru, bo człowiekowi starszemu, niepełnosprawnemu też się to należy. Są rozmowy już prowadzone w Warszawie, żeby środki, które zaoszczędziliśmy w projekcie Idea Tarnów, projekt szwajcarski, żeby można wykorzystać na ten sam cel z tej samej puli. Mam nadzieję, że to się spełni i taką ofertę będziemy mogli poszerzać w przyszłym roku. Też myślimy o weekendach, bo tutaj nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczyć, natomiast przy drugim busie już moglibyśmy o tym pomyśleć.
0: Ja tylko chciałem się zapytać, bo pani tutaj mówi, że mieszkańcy już dzwonią, pytają. Dużo jest tych telefonów ogólnie?
2: Bardzo dużo jest telefonów, więc my informujemy szczegółowo o wszystkim, także, no tak jak wcześniej powiedziałam, o tą formę pomocy już wcześniej zabiegali, kiedy ta usługa społeczna ruszy. Więc ona miała być, tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, parę miesięcy temu, ale opóźniło się to niestety ze względu na przetarg, ponieważ to jest bus, hybryda i to bardzo długo trwało, żeby ten przetarg mógł być do końca dobrze zrealizowany. Oprócz tego, że ten samochód powstał, był zrobiony, zeszedł z taśmy, to trzeba go dodatkowo bardzo mocno dostosować do osób z niepełnosprawnościami, czyli jest winda, która służy wózkowiczom, są podejścia do samochodu dla osób z niepełnosprawnościami, także cieszymy się, ponieważ to jest bardzo wysokiej klasy samochód.
0: A to tak chciałem przy okazji zapytać, czy są tutaj jeszcze jakieś plany CUS-u na inne na przykład działania, które mają jakoś, że tak powiem, pomóc osobom starszym albo osobom z niepełnosprawnościami w Tarnowie, że są jakieś już teraz plany?
2: Tak, cały czas jakby poszerzamy nasze oferty i w tej chwili, nawet w zeszłym tygodniu, jak przeprowadzaliśmy sondę uliczną odnośnie osób otępiennych z Alzheimerem, wychodzą nam właśnie rzeczy takie, gdzie są osoby starsze pozostawione nawet nie same sobie, bo nie chcą skorzystać z formy usługi opiekuńczej, nie chcą skorzystać z formy asystentury. Musimy nauczyć opiekunów, jak z nimi rozmawiać, jak sobie radzić i wyciągnąć jakby te osoby z domów. I tutaj będą kierowane różne warsztaty dla opiekunów, jak i osób osób otępiennych, ale również dla starszych. To w tej chwili wszystko szczegółowo w programie usług społecznych będziemy przedstawiać. Pójdzie to do konsultacji społeczeństwa, różnych organizacji społecznych, przedstawicieli rad przy prezydencie, osób niepełnosprawnych, rada, Tarnowska Rada Seniorów. To będziemy bardzo mocno rozszerzać, poszerzać, ponieważ środki, które mamy zabezpieczone w dwóch projektach, pozwalają na to, żeby tą propozycję, którą nam seniorzy przedłożą, przedstawią mieszkańcy Tarnowa, że możemy zrealizować. To już raczej przyszły rok od stycznia, ponieważ te mamy już zamknięte. Jest też bardzo duża oferta, ale tak jak wcześniej powiedziałam, nas obowiązują też przetargi. To są finanse publiczne. Musimy się niestety do tego dostosować.
1: A pełna oferta Centrum Usług Społecznych jest dostępna na stronie cus.tarnow.pl.
3: SK Tarnów.
1: Misja dworcowa w Tarnowie zostanie wyremontowana. Rozpoczęła się modernizacja pomieszczeń, które już od ponad 22 lat służą osobom bezdomnym. Potrzebujący wsparcia mogą tam skorzystać z łazienki, noclegu, napić się kawy i herbaty. Remont potrwa do listopada, będzie kosztował 320 tysięcy złotych. O szczegółach mówi Anna Czech, prezes Fundacji Kromka Chleba.
4: Będą mieli w tej chwili już niedługo, za ponad miesiąc, nowe piękne miejsce. Nie porwaliśmy się całkowicie z motyką na słońce, ale zawsze każdy jakiś gest, jakaś wpłata będzie mile widziana, bo ten remont przecież wiadomo kosztuje. A jaki on będzie? No 22 lata użytkowania tego miejsca. Ja jestem bardzo zadowolona z tych, którzy to użytkowali. Pani Marii, która tego pilnowała, tego miejsca, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, bo nic nie zostało tutaj zniszczone umyślnie, ani nikt niczego nie wyniósł, tylko po prostu nastąpiło naturalne zużycie materiałów i tej przestrzeni. Dlatego potrzebny jest remont. A jeśli remont, to chcemy po prostu dać takiego nowego życia temu miejscu. Chcemy powiedzieć przez ten remont, że każdy, kto tutaj przychodzi, czy to bezdomny, czy inny w potrzebie, jest w naszym sercu. Dlatego chcemy, aby tu było pięknie, nowocześnie, kolorowo, przytulnie i żeby mogli, wychodząc stąd, poczuć się trochę lepiej i uwierzyć w to, że być może mogą coś zmienić w życiu, albo że jeśli w tym momencie jeszcze nie są w stanie tego zrobić, to że mogą liczyć na to, że tu zawsze mogą przyjść. Nikt o nic ich nie pyta, tylko po prostu mogą ciąć ręcznik, skorzystać z kąpieli, uprać swoje rzeczy, usiąść, napić się kawy, herbaty, gorący kubek, porozmawiać. Jeszcze planujemy taki pokój rozmów indywidualnych. No i chcemy, żeby się poczuli bardzo dobrze europejsko, stąd sufit będzie szklany, kolorowy. Więcej będzie tak wyglądał. To jest wspólne dzieło pana Andrzeja i moje, ponieważ pan Andrzej zaprojektował te podziały, a ja pokolorowałam te trójkąty. A jest to wszystko na wzór, jaki jest sufit w Komisji Europejskiej, gdzie zasiadają głowy państw. Pomyślaliśmy sobie, a niech mają nasi potrzebujący właśnie też taki piękny sufit jak w Komisji Europejskiej, bo on jest taki optymistyczny i jest różnorodny i można przez to wiele odczytać, ale na pewno też jest radosny. A ponadto będzie wszystko w miarę gładko, też elementy tutaj będą jakieś kolorowe, po to, żeby to jest zaobrazowane. Tutaj pan Andrzej to zrobił na razie na komputerze, ale będzie to jeszcze lepiej wyglądało niż tak obiecał. W rzeczywistości będzie to jeszcze lepsze niż na obrazku. To funkcjonuje w ten sposób, że są umówione godziny i tutaj pani Maria otwiera to pomieszczenie i wtedy osoby potrzebujące przychodzą i przez 5 dni w tygodniu, w ciągu po prostu tygodnia korzystają z tej kąpieli. My się dostosowujemy do tego, ilu jest chętnych. Jak zakładamy, że jeśli się okaże, że po remoncie to miejsce będzie jeszcze bardziej popularne, to dostosujemy pewnie godziny otwarcia, bo patrzymy, ile osób przychodzi, żeby się mogło. Jest jedna część dla kobiet, prawda, tutaj to jest miejsce, gdzie można się rozebrać, umyć ręce, skorzystać z toalety i prysznic. Wydzielona jest oddzielnie, będzie tej pralnia wspólna dla wszystkich, a po tej stronie dla mężczyzn, bo jednak jest ich trochę więcej niż kobiet, więc dwie kabiny dla mężczyzn, jedna kabina dla kobiet. I tyle godzin, kilka godzin dziennie, bo taka była potrzeba, bo tych osób korzysta kilkanaście dziennie przy okazji Tutaj pani Alicja mi to podsumowała. Rocznie to jest 3000 odwiedzin, a przez te 20 lat to było 66 tysięcy odwiedzin. Czyli tyle gestów, tyle myślę dobrych, że tak powiem, odczuć, że człowiek wychodzi odświeżony. Jeszcze teraz taki mamy pomysł, żeby właśnie, bośmy rozmawiali, żeby jakieś takie drobne bielizny, skarpetki, jakieś takie taką drobną bieliznę, bo czasem się zdarza, że ktoś nie ma się w co nawet przebrać. Więc też myślę, że tutaj takie miejsce właśnie musimy taką szafę przygotować, żeby właśnie tam leżały skarpetki, bielizna, jakieś takie, taka odzież, żeby można było po prostu ją sobie zabrać, ubrać się w to i być całkowicie odświeżonym. Myśmy chcieli, żeby to było miesiąc, ale tak wynegocjowaliśmy z wykonawcą, z którym rozmawialiśmy z kilkoma, że maksymalnie do 10 listopada i będzie to oddane. Mamy płytki wybrane, dzisiaj wybierzemy jeszcze baterię, już tam mniej więcej i cały osprzęt, ten montaż biały, prawda? Ten, kto będzie wykonywał sufit, już też jest w pogotowiu. Także myślę, że nam się uda. No mogą być jakieś jeszcze przeszkody, których nie znamy, no ale będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej to oddać. Najlepiej to po prostu wpłacić pieniądze. Najlepiej można wpłacić na konto fundacji. Teraz przygotowujemy takie specjalne cegiełki, że będzie można po prostu wpłacić i wesprzeć to. No a my potem w zależności od potrzeb. Remontujemy to pomieszczenie, które jest, a być może jak nam się uda porozumieć jeszcze z koleją, a muszę powiedzieć, że bardzo są otwarci przedstawiciele kolei, bo widzą, że to działało 22 lata. Jeszcze wspomnę, także jeszcze o takim pokoju myślimy spotkań, gdzie jak ktoś będzie potrzebował indywidualnie całkowicie porozmawiać, to, no to będzie do tego pokoju, tak, będzie możliwe skorzystanie z tego w tym pokoju.
3: Czy tam będzie taka profesjonalna pomoc, na przykład psychologiczna?
4: No tak, jak na przykład na to zdobędziemy też pieniędzy, będą duże wpłaty darczyńców, to będziemy zatrudniać na przykład psychologa, czy kogoś, kogo potrzeba, żeby udzielał takich porad, jeśli będą też oni zgłaszać, że potrzebują takiej porady. Wszystko po prostu staramy się dostosować do tego, jakie są potrzeby. Nie robić nic na siłę, prawda, tylko jak jest potrzeba porozmawiania, to wtedy będziemy robić. Dodatkowe pomieszczenie, bo tego chcemy nie ograniczać, chcemy wręcz, tutaj pan Andrzej tak projektował, żeby ta przestrzeń była troszeczkę większa. Tutaj będzie lada tak jak była, a tutaj będzie stolik i miejsce do spotkań, żeby oni często lubią po prostu też posiedzieć chwilę, prawda, porozmawiać. I dlatego, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał, nie trzeba było już wychodzić po tej kąpieli czy po tym praniu, tylko sobie po prostu posiedzieć, żeby to była taka prawdziwa misja. Pieniądze mamy od darczyńców i liczymy na darczyńców, że nas jeszcze wspomogą. Mam nadzieję, że nie tylko my i moi tutaj współpracownicy chcą zrobić coś dobrego, ale każdy z nas chce zrobić coś dobrego, więc drobnym gestem parę złotych można wpłacić i w tym sposobem przyłączamy się do tego, że robimy coś dobrego dla tych, którzy są w trudnej sytuacji. Nie rozliczamy i nie zastanawiamy się, a dlaczego, bo oni tak chcą. Nikt tego nie chce. Nikt nie chce być bezdomny. Nikt nie chce być w złej sytuacji życiowej. Czasem się tak układa i po prostu z tego się nie można wygrzebać, a my powinniśmy pomagać takim ludziom, bo naprawdę jest nam teraz dobrze w Polsce i powinniśmy pamiętać o tych, którym jest źle. Absolutnie. Do tego wszystkich gorąco namawiam. Koszty tej moderacji to jest 320 tysięcy złotych, bo są wszystkie instalacje, wszystko od nowa, wentylacje. Okna to już wymieniliśmy, okna. A teraz te wszystkie inne rzeczy, te instalacje, poszczególne branże po to, żeby odprowadzać tę wilgoć, żeby był tutaj też bardzo dobry zapach, żeby po prostu wszystko było przyjemnie jak w domu.
5: W tej chwili budynek jest jednym wielkim placem budowy. Jak mówi architekt Andrzej Daciuk, wewnątrz zmieni się niemal wszystko.
3: Porozmawiamy w takim razie o projektowaniu przebudowy misji dworcowej. Proszę powiedzieć, co tutaj się zmieni? Co zostało zaplanowane?
6: Budynek był w zasadzie w ruinie. Tak jak mówiła tutaj pani prezes, no to użytkowany był ponad 20 lat, no bez żadnych remontów, no nic tam nie było robione, prawda? Także wymagał rzeczywiście już jakichś zmian. No i poszliśmy w tym kierunku, żeby te zmiany były bardzo radykalne w sensie, że tak powiem, wyglądu tego, co będzie otaczać tych, no w sumie, biednych ludzi, prawda?
3: Jeżeli chodzi na przykład o wnętrza, tu się zmieni coś, jeżeli chodzi o geometrię w środku?
6: Znaczy przestrzenie generalnie, one się zmienią tylko w ramach tego obrysu, który mamy, prawda? Natomiast chodziło o to, żeby były możliwie maksymalnie funkcjonalne i wychodziły naprzeciw potrzebom, które zostały już jakby zweryfikowane przez te 20 lat, prawda, użytkowania. No i w tym kierunku szliśmy. Do tego pewne inspiracje takie, może, ja wiem, dość odległe, ale na przykład kolorystyka z Parlamentu Europejskiego przeniesiona tutaj do łazienek, no to jest to dość może kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że no, będzie robiło wrażenie i pewnie będzie tych ludzi przyciągało, będą chcieli tutaj wracać. To tak jak na tych wizualizacjach, które tutaj przedstawiłem, będzie można powiedzieć feria barw. Głównym elementem takim rzucającym się w oczy będzie sufit podwieszany, szklany, dość skomplikowany w wykonaniu, ale będą to pastelowe kolory w niewielkich taflach, bardzo nieregularne, ale przykrywające cały sufit. Podświetlone od góry, ale równocześnie musi być oświetlenie to, które będzie rzeczywiście doświetlało to pomieszczenie, prawda? No bo to będzie tylko barwa, kolor. I generalnie już konsekwentnie chcieliśmy wejść w szkło, czyli szkło i tworzyła sztuczne, które powiedzmy wyglądają podobnie, prawda? Czyli są przeźroczyste, takie lekkie i bardzo kolorowe. Wracam do tego, że te wizualizacje to bardziej obrazują, trudno to opowiadać, prawda? Generalnie tłem do wszystkiego będą bardzo spokojne ściany, troszeczkę w takim odcieniu betonu, ale nie aż tak surowym. Są wnętrza przytłaczające, są wnętrza, które jakoś inspirują i są takie, które dostarczają jakieś radości, nawet dla podświadomości, prawda? No bo nad tym się już nikt nie będzie bezpośrednio zastanawiał, ale podświadomość tutaj jest bardzo istotna, wydaje mi się. W tej chwili są te podstawowe prace, czyli wyburzenia ścian, no następnie można zrobić wylewki, tynki, czy wyrównać po prostu te ściany i na to dopiero nakładamy płytki, takie wielkoformatowe płytki. No i później już tylko estetyka, znaczy to wykończenie, które ma dać ten ostateczny efekt, prawda? Instalacje wszystkie wymienione, wszystkie. Także no jest to bardzo duże przedsięwzięcie, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się niewielkie, prawda?
1: Prace są we wnętrzu, więc można się spodziewać, że warunki pogodowe tutaj nie będą grały roli. Tak. A co z dachem? Czy tutaj coś może przeszkodzić?
6: Nie, dach jest w dobrym stanie, także na razie dachu nie ruszamy. No jest kwestia jeszcze tutaj tego otoczenia w takim niewielkim zakresie, no ale niemniej to trzeba uporządkować. No widać, jak to wygląda, prawda? To jest akurat, no, Państwo nie widzicie, ale my tu stoimy na połamanym betonie i asfalcie, także to wszystko jest do uporządkowania.
5: Remont misji dworcowej ma potrwać do 10 listopada, a zdjęcia i wizualizacje znajdziecie na tarnów.sk.pl. Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs Turystyczne Skarby Małopolski. Wciąż można zagłosować na swojego faworyta w 6 kategoriach, a jest z czego wybierać, bo do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. Wszystkie można zobaczyć na stronie internetowej konkurs.wizitmałopolska.pl.
7: Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Turystyczne Skarby Małopolski to jest sposób na trochę taką aktywizację samorządów, ale też gestorów turystycznych, na pokazanie atrakcyjności, zmobilizowanie też mieszkańców i naszych gości, którzy odwiedzili Małopolskę, do głosowania, no i też oczywiście poprawy oferty, dlatego że nam bardzo zależy na turyście polskim.
8: A jaki jest jeszcze cel? Czy może właśnie poznanie też tych miejsc, które znajdują się w konkursie?
7: Zdecydowanie chodzi o to, żebyśmy tą ofertę turystyczną przy okazji poszerzyli, dlatego że wszyscy znają Kraków, wszyscy znają Zakopane, wszyscy wiedzą o Tatrach, natomiast Małopolska to jest o wiele więcej atrakcyjnych miejsc, począwszy od Beskidu Niskiego, poprzez właśnie świątynię na szlaku architektury drewnianej, w tym obiekty, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to zachęta do pokazywania różnych ciekawych zakątków, ciekawych miejsc, ciekawych wydarzeń, szlaków i to, co cieszy, to właśnie bardzo wiele głosów padających na miejsca, na atrakcje, które nie są takie oczywiste. Także ta paleta atrakcji w Małopolsce jest bardzo interesująca i szeroka. I ta turystyka krajowa, czyli polski turysta, jest dla nas szczególnie cenny, bo my w ostatnich latach staliśmy się zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. Małopolska ma ponad 1/4 udziału w całkowitej liczbie turystów zagranicznych.
8: A jeśli chodzi o turystyczną mapę właśnie tych skarbów, to jakie miejsca już na niej są? Jakie możemy zobaczyć i poznać?
7: Przede wszystkim są te miejscowości, które są najbardziej atrakcyjne, czyli chociażby Muszyna, Zator, Krynica, Bochnia, ale też oczywiście atrakcje związane też ze szlakami, jak szlak architektury drewnianej, również atrakcje związane ze szlakami tatrzańskimi czy gorczańskimi. Wiele tych atrakcji, które są charakterystyczne dla Małopolski, jak chociażby obiekty UNESCO, w tym kopalnie w Wieliczce czy Bochni.
8: Teraz pojawiły się właśnie nowe miejsca, nowe atrakcje przed krakowianami, małopolanami. Trudne zadanie wyboru, bo to oni też będą głosować, które z turystycznych skarbów wygra. Na jakie atrakcje można głosować? Co znalazło się na liście w tym roku?
7: Najważniejsza kategoria to oczywiście są miejsca z klimatem i tutaj zapowiada się bardzo mocna konkurencja. Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Sztabnica czy Ojców z Parkiem Narodowym, wiele atrakcji w Olkuszu, ale też w pobliżu Krakowa chociażby gmina Zabierzów, a nieco dalej to Tarnów, Czorsztyn, Nowy Wiśnicz. Unikatowa atrakcja tutaj jest ponad 30 zgłoszeń. Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe w Dobczycach, ale też mamy park w Szaflarach, mamy też atrakcje przyrodnicze, jak chociażby Dolina Koblańska, przejęte przez Województwo Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ciekawe nowe atrakcje związane ze Starym Sączem, jak Orbisfera. Wiele atrakcji związanych z Rapsztynem, jak chociażby Zamek. Są 103 powody, żeby zagłosować, dlatego że właśnie tyle zgłoszeń wpłynęło w różnych kategoriach. To są kategorie nie tylko miejscowość, ale najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty, czy w gościnie oferta kulinarna. Także wybór jest niezwykle duży. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i w ogóle też zainspirowany czy zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
8: W jaki sposób można zagłosować?
7: Trzeba oczywiście zalogować się na stronie, należy potwierdzić swoje dane. Każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam.
8: Jakie nagrody czekają na laureatów i na co mogą zostać przeznaczone?
7: Najistotniejsza nagroda, chyba najbardziej atrakcyjna, to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem, no i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej, ale pozostali laureaci w pozostałych kategoriach mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 tysięcy złotych w każdej kategorii.
5: Głosowanie na turystyczne skarby Małopolski potrwa do 7 października. Zagłosować można tylko raz na jednego kandydata w ramach każdej z kategorii konkursowych.
9: SK Tarnów.
5: Będą kolejne prace przy zamku w Melsztynie. Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak zapowiada, że roboty ruszą już za kilka tygodni.
10: W tym roku otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 75 tysięcy na kontynuację odbudowy murów przylegających bezpośrednio do wieży zamku w Melsztynie i będziemy się starali wykonać kolejne kilkanaście metrów tego obiektu wywołanego właśnie z murem. Od strony tutaj przede wszystkim zachodniej być może uda się wykonać część też murów od strony południowej, ale również zabiegamy, aby właśnie kontynuować i realizować kolejne etapy odbudowy tych murów bezpośrednio przylegających do wieży zamku w Melsztynie tutaj i mam nadzieję, że kolejne środki trafią do gminy Zakliczyn, aby kontynuować pracę. Tutaj planujemy oczywiście częściową odbudowę murów zewnętrznych, ale również wykonanie schodów do samej wieży, od tutaj poziomu dziedzińca do schodów w kierunku właśnie wieży do przypory i oczywiście remont czy też adaptację tutaj sali przyziemia, wykonanie oczywiście tam aranżacji tego przyziemia, czyli tej sali, która występuje właśnie na zamku, jak również zakup wyposażenia, a przypomnę również, że w ostatnich miesiącach został opracowany audioprzewodnik Melsztyńskiej opowieści przez pana redaktora Marka Kołdrasa, który opracował 15 odcinków historii zamku, nie w kontekście samej budowli, ale też całego kontekstu historycznego od prehistorii praktycznie do czasów współczesnych, a więc pokazujemy ten zamek i całą historię zamku w kontekście oczywiście historycznym, ale też można powiedzieć politycznym i szerzej również jako takie miejsce, które oddziaływało bardzo mocno na ówczesną strukturę władzy, jeśli chodzi właśnie o średniowiecze, o XIV czy też XV wieki, kolejne lata oczywiście do czasu jego zniszczenia, mocnego zniszczenia podczas Konfederacji Barskiej, kiedy tam właśnie zniszczenia dokonali Moskale.
0: Tam są kody QR gdzieś na zamku i tu wystarczy to zeskanować, aby przenieść uczestników?
10: Tak, panie redaktorze, została opracowana tablica z kodami QR. Ona jest dostępna w kilku miejscach na zamku, również przy świetlicy, czyli punkcie informacji turystycznej, bo też świetlica wiejska w Melsztynie pełni taką funkcję i można pobrać dany odcinek na swój telefon, odsłuchać go. Jest również ten audioprzewodnik dostępny na stronie zakliczyn.pl. Po prawej stronie w jednej z zakładek można właśnie odnaleźć wszystkie 15 odcinków właśnie historii zamku w Melsztynie. Serdecznie też zapraszam do tego, aby skorzystać z tej oferty, bardzo ciekawej oferty. Można powiedzieć, że to jest unikatowy przewodnik. A jeszcze chciałbym przypomnieć również, że ten przewodnik i te inicjatywy, które obecnie mają miejsce na zamku w Melsztynie, są realizowane w ramach takiego właśnie szerszego projektu, czyli szlaku zamków Doliny Dunajca, bo przypomnę, że w odległości około 20 km mamy kilka ciekawych obiektów, od dwóch obiektów znajdujących się na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w Rożnowie, czyli zamku Zawiszy Czarnego i Dolnego Zamku, jak również w gminie Czchów, czyli zamek Dropsztyn w Wytrzyszce i oczywiście mamy tutaj również obiekt Baszty w Czchowie i zamek w Melczynie, więc 5 obiektów wchodzących w skład tego szlaku zamków Doliny Dunajca. I co również bardzo istotne, od 7 kwietnia funkcjonuje linia autobusowa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz gminą Pleśne, gminą Czchów. Została uruchomiona i wsparliśmy również środkami finansowymi to przedsięwzięcie, tak aby właśnie połączyć Wytrzyszkę, gminę Czchów przez gminę Zakliczyn i w kierunku gminy Pleśna, więc przez Janowice, te miejscowości z Tarnowem. Są to połączenia, które występują, funkcjonują przez 6 razy dziennie i można wyjechać rano z Tarnowa, tak aby cały dzień spędzić właśnie na pogórzu, przemieszczać się i korzystać właśnie z atrakcji turystycznych, bo wspomniane już zamki w gminie Czchów, czy też Melsztyn w gminie Zakliczyn, ale również sam Zakliczyn ma bardzo wiele atrakcji turystycznych, obiektów historycznych, ale również Lusławice, które są po drodze tej trasy autobusu A55, Janowice, kolejne atrakcje na terenie gminy Pleśna, więc myślę, że naprawdę można skorzystać z tej oferty, która jest naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj występuje w bardzo niedalekiej odległości od Tarnowa.
5: W gminie Zakliczyn trwa również budowa nowej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej numer 975. Samorząd ma nadzieję, że nowa trasa dodatkowo pobudzi ruch turystyczny.
9: SK Tarnów News.
5: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Tarnowa na przyszły rok i o nowym sezonie Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Ale podsumujemy także akcję zbiórki krwi i zaprosimy na dyniowe święto. Justyna Świderska, zaczynamy. Nie wszystkie pomysły zaakceptowano. 8 projektów może nie trafić pod głosowanie w Tarnowskim Budżecie Obywatelskim na 2027 rok. Chodzi m.in. o propozycję utworzenia psiego parku czy monitoringu na ulicy Brandsztetera. O szczegółach mówi rzecznik tarnowskiego magistratu Wiktor Bochenek.
11: Nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy projekt jest niezgodny, niemożliwy do wykonania. Tak? Każdy projekt, który został wycofany przez błędy merytoryczne, może zgłosić właśnie odwołanie do tego, że nie został dopuszczany. Ewentualnie, jeśli Rada się zgodzi, to zostanie dopuszczony w październiku. 2 tygodnie głosowania.
12: Głosowanie kiedy się zaczyna?
11: 13 do 26 października. 2 tygodnie, więc jest odpowiednio dużo czasu, żeby sobie wybrać projekty i głosować. Będzie można głosować na 2 projekty. Mieszkańcy zgłosili naprawdę bardzo dużo. To trochę wynika z tego, że w tym roku mamy kategorię małe projekty. To są projekty do 150 tysięcy, czyli takie mniejsze, takie, które łatwiej będzie zebrać podpisy. W tej kategorii zebrano 20 projektów, a w tej dużej kategorii 30. To jest naprawdę dużo i liczymy, że przełoży się też na większą frekwencję.
12: A jakiego tutaj charakteru projekty ogólnie dominowały? Jakieś zadania, że tak powiem, edukacyjne, tutaj prospołeczne, czy może sportowe?
11: Wszystko się tak naprawdę miesza. Jest trochę działań, jak zawsze, infrastrukturalnych. Są te klasyki, które się pojawiają co roku, jak chociażby kwestia zwierząt, czy kwestia edukacji, kultury, bibliotek. To się pojawia po raz kolejny. Tak naprawdę jest bardzo wymieszane. Co ciekawe, tych projektów właśnie, jak pan redaktor wskazuje, tych na przykład na sport, na kulturę, na tą integrację społeczną, jest więcej w tych małych projektach. Ale jak co roku jest to mniej więcej fajnie, dobrze wymieszane, że nie ma przewagi ani technicznych rzeczy na drogi, czy chodniki, ani tych wyłącznie społecznych.
12: W tym roku jedną z nowości jest tak naprawdę to, że dopuszczono do głosowania osoby, które ukończyły 16 rok życia. Chciałem się zapytać, jak to wygląda? Czy każdy tutaj obywatel, który ukończył te 16 lat, może wziąć udział w głosowaniu, czy trzeba być na przykład posiadaczem Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium?
11: Trzeba być posiadaczem tej karty, bo to jest wtedy jedyny sposób, jak my możemy zidentyfikować, czy ktoś jest mieszkańcem, czy nie. W przypadku osób niepełnoletnich to jest właśnie taki sposób ich wyłaniania, ale dużo osób ma tę kartę, bo teraz jest dużo zniżek, przynajmniej na autobusy. To jest dla młodych ludzi 5 zł miesięcznie, więc większość z nich posiada i będzie mogła oddać głos.
12: Chciałem zapytać o pulę tutaj pieniężną, jaką miasto Tarnów przeznaczy na te projekty. Ile jest ogólnie do wydania i też, bo wspomniał pan wcześniej o tym, że jest tutaj kategoria małych projektów, dużych projektów. Jak to się rozkłada? Bo pewnie są jakieś wymagania, prawda? Gdzie ten mały projekt musi spełniać określoną kryterię, tak samo jak ten duży.
11: Tak, ta kwota jest odliczana co roku takim ustawowym, bo rząd wymaga od miast na prawach powiatu, żebyśmy robili budżety obywatelskie. Tarnów zaczął je robić długo przed tym, jak to było obowiązkowe, więc to też warto zwrócić uwagę. No i my wyliczyliśmy, że w tym roku będzie to kwota 5 731 tysięcy, więc prawie 6 milionów złotych. Ona rocznie co roku jest zależna od wskaźników takich, jak dobrze pamiętam, jak dochód. A na te małe projekty, te do 150 tysięcy, wyłożono przeznaczono 1 000 000 złotych. To właśnie one będą sfinansowane z tej kwoty, więc jest duża szansa, że bardzo dużo z nich zostanie wykonanych.
12: Czy jest szansa, że wszystkie te projekty, które już zwyciężą w głosowaniu, faktycznie w przyszłym roku zostaną zrealizowane? Bo jak wiemy, czasem się zdarzało w przeszłości tak, że jakiś projekt wygrywał, a no jakoś coś nie wychodziło.
11: Było kilka niestety takich projektów w poprzednich latach, dawno temu, które były na przykład źle ocenione albo były za szybko przepuszczone i tak naprawdę na etapie już w momencie, jak wygrywały, nie były możliwe do realizacji, bo ich koszty były

0: wobec zobowiązań, które tam były.
1: A czy jest szansa, że projekty, które powiedzmy w przeszłości wygrały, ale tutaj z tych różnych, jak pan tutaj mówi, argumentów, no nie zostały zrealizowane, mogą być zrealizowane w przyszłości, czy tylko jeżeli powiedzmy ponownie zostaną zgłoszone?
0: Panie redaktorze, jakby wolą prezydenta było chociażby działanie przy rolkostradzie. Zgłaszaliśmy do projektów dofinansowań zewnętrznych z Ministerstwa Sportu chociażby rolkostradę, więc tutaj była taka wola, żeby te projekty, bo to głównie te duże projekty nie były realizowane, te mniejsze zawsze gdzieś tam się w jakimś stopniu udawało, nie? Ale zgłaszaliśmy ten projekt. Wtedy nie udało się uzyskać dofinansowania. Będziemy robić wszystko, żeby jakieś dofinansowanie zewnętrzne pozyskać. W przypadku tej plaży, tutaj też padł ten przykład z mojej strony, tutaj jest gorszy problem, tutaj jest mnóstwo ustaleń i to nie jest taki łatwy temat.
2: A pełna lista zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2027 jest dostępna na tarnów.pl.
3: SK Tarnów.
2: Zawalczą na argumenty i riposty. Rozpoczyna się 15 sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej i 4 sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej Junior.
4: Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. No łącznie to mamy tak naprawdę 25 drużyn, bo to jest 17 szkół, 17 drużyn wśród szkół ponadpodstawowych i 9 wśród szkół podstawowych. Szkoły podstawowe są rozlosowane w 3 grupy, a szkoły ponadpodstawowe będą debatowały w parach. Cieszy nas to, że 15 lat tego projektu to jest 15 lat nieprzerwanego zainteresowania szkół, no bo tak naprawdę gdyby nie młodzież, to tego projektu by nie było po prostu, bo z roku na rok można powiedzieć, że jest tych chętnych coraz więcej. Cieszy też, że pojawiają się szkoły spoza Tarnowa, więc ten projekt się robi trochę taki subregionalny. Nasza rzeczywistość społeczna, często polityczna, gospodarcza, ekologiczna jest tak bogata, że nie brakuje tematów i no, można powiedzieć śmiało, że tak od 3 lat naprawdę te tematy są bardzo często poruszające aktualne, bieżące problemy. Myślę sobie, że każdy, kto w jakiś sposób dzisiaj zastanawia się, co powinno się zdarzyć wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest żywy temat w Polsce, zapraszam do obejrzenia debaty finałowej, której teza brzmiała, że powinno się w Polsce zlikwidować Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj często rozmawiamy z młodymi ludźmi. Ta nasza konwencjonalna broń w postaci czołgu czy rakiety być może jest nawet mniej niebezpieczna niż informacja, która jest zmanipulowana. I to nas cieszy, że młodzież, przygotowując się do debat, na przykład o Trybunale Konstytucyjnym w kontekście ubiegłorocznego finału, naprawdę musiał się zastanowić, co to jest ten Trybunał Konstytucyjny, kto ma jakie uprawnienia i wtedy o wiele łatwiej patrzy się na rzeczywistość i widzi się, gdzie jest prawda. Często kiedyś szkoły, które ze sobą rywalizowały, dzisiaj się zaczynają lubić, bo często wyzywają się na swoje takie pojedynki przyjacielskie, a z drugiej strony to jest taka umiejętność funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i często mówią o tym, że nauczyli się nazywać swoje myśli, precyzyjnie się wysławiać, ale też bronić się czasami przed hejtem, kiedy ktoś ich niesprawiedliwie pomawia, czy w jakiś sposób atakuje, oni dzisiaj potrafią się bronić. Z jednej strony są ludzie, którzy na dzień dobry od razu chcą i oni zawsze będą tutaj i oni bez problemu, ale bardzo jest ciekawe to, że są ludzie, którzy przez kolegę bądź koleżankę namówieni na ten projekt, dają się zaprosić i tam odkrywają, że chcą. Że oni jakby mają dużo do powiedzenia i nawet nie wiedzieli, że mają do powiedzenia i często bardzo cieszy to właśnie, że dają się zaprosić jakiemuś koledze i koleżance, tak się przepoczwarzają w tym projekcie, można tak alegorycznie to powiedzieć, że z czasem oni stają się pewnymi siebie ludźmi.
5: Maksymilian Mazgaj. Znaczy ja już swoją przygodę debatancką zakończyłem, jeżeli chodzi o Tarnowską Ligę Debatancką jako debatant. Już skończyłem szkołę średnią, chodziłem do ZSOIT, do szkoły Szczepanika, tam też debatowałem. Jeżeli chodzi o losowanie, myślę, że dość pozytywnie. Będzie też dużo czasu na przygotowanie się właśnie, jeżeli chodzi o moją poprzednią szkołę. Na pewno będę starał się jakoś ją wspierać. Są jako jedna z ostatnich szkół wylosowana, więc tak mówię, czasu będzie dużo. Na pewno będzie trzeba też włożyć dużo pracy i myślę, że zapał w tych osobach jest na tyle duży, że na pewno będą starali się jak największy sukces osiągnąć w tym sezonie również.
1: Dlaczego według Ciebie warto się zgłosić do Tarnowskiej Ligi Debatanckiej?
5: Przede wszystkim przełamanie się, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, też pracę w grupie, budowanie też takich relacji opartych bardzo na współpracy, na tym, że dążymy do jakiegoś konkretnego celu i każdy tak naprawdę daje coś od siebie, więc jednocześnie budują relacje w zespole między sobą, z drugiej strony też przełamują pewne bariery, no tak jak mówię właśnie, występowanie przed dużą publicznością, czasami jest to sala licząca kilkadziesiąt, kilkaset osób, a czasami nawet sala w teatrze, więc no, dla młodych ludzi, tak samo do szkół podstawowych i średnich, może to być jedna z niewielu okazji, żeby zmierzyły się też z takim właśnie stresem i potrafiły się przełamać. Przede wszystkim zobaczyć, no właśnie, co mogę wyciągnąć z tego projektu, co może on mi dać, też bardzo mi się podobała taka wizja właśnie takiego dyskutowania, rozmawiania na różne tematy, prowadzenia takiej konstruktywnej właśnie rozmowy, opartej tylko na argumentach, a nie na personalizacji.

0: profesjonalnych jakichś docinkach, więc no, dla mnie to była na pewno przygoda, którą podjąłem z myślą, że chętnie podyskutuję właśnie z ludźmi, którzy też mają jakąś wiedzę, są też jakoś bardzo wdrożeni w dane różne tematy i spełniło to moje oczekiwania. Ten projekt pod tym kątem naprawdę jest dobry. Wiadomo, na początku zawsze był stres, jednak z każdą kolejną debatą, z każdym kolejnym takim wystąpieniem, rywalizacją jest on coraz mniejszy. Ja też działałem trochę w innych dziedzinach tego projektu, właśnie wspierając szkoły podstawowe, więc mogłem też w różnych innych dziedzinach tutaj, powiedzmy, się realizować i na pewno przełamywać też trochę inne bariery, nawet tak to prowadzenie zespołu. Na pewno dużo doświadczeń wyciągnąłem z tego projektu. Ta młodsza młodzież ze szkół podstawowych rwie się do różnych tematów i są to osoby bardzo zaangażowane, które zgłaszają się do projektu, chcą dyskutować, chcą osiągać sukcesy. Dużo pracy wkładają od siebie w to, żeby rzeczywiście wygrywać te debaty, dużo wiedzy merytorycznej pozyskują i są bardzo zaangażowani. Więc młodych ludzi na pewno nie brakuje.
1: Jestem Emilka Kopiłka, jestem z Zetosta z trzeciej klasy, debatuję już drugi rok. U siebie w składzie jestem drugą mówczynią. No i od pierwszej klasy debatuję. Udział w Lidze Debatanckiej bardzo dużo mi daje, żeby wypowiadać się bardziej swobodnie do ludzi. Właśnie tak jak w szkole, tak samo w kółku teatralnym. Z osobami dorosłymi, żeby nawet coś przegadać. Nie mam problemu podejść, porozmawiać. Bardzo to kształci po prostu, że tak samo możemy się obeznać w jakieś tematy. Lubię rozmawiać tak samo z ludźmi. Mi się wydaje, że to bardzo kształci. Przez to po prostu to jest fajne. Bardzo to cieszę, że można właśnie tak spróbować. Po prostu własnych sił. Po prostu poznajemy różne aspekty innych dziedzin po prostu w życiu.
2: A pierwsze pojedynki odbędą się już wkrótce. Celem jest pomoc potrzebującym. W starostwie powiatowym w Tarnowie odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Chętnych nie brakowało. Udało się zebrać ponad 7 litrów. Każdy, kto chce oddać krew, a nie zdążył wziąć udziału we wtorkowej akcji, może zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szpitalnej 13.
3: Dzień dobry, Krystyna Chudzik, oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie. Wystarczy przyjść do nas z dowodem osobistym. Trzeba się przygotować do oddania krwi. Każdy krwiodawca powinien się dobrze nawodnić przed takim oddaniem krwi, pić dzień wcześniej już więcej wody, rano jeszcze wypić około 3-4 szklanki wody, zjeść lekkie, nietłuste śniadanie i zgłosić się do nas z dowodem osobistym. I u nas tutaj wypełnia się taki kwestionariusz. Pytania dotyczą stanu zdrowia, niektóre też stylu życia i na podstawie tych pytań oraz wstępnej badań krwi pani doktor kwalifikuje do lub nie do oddania krwi. Krwiodawca musi mieć oczywiście ukończone 18 lat. Pierwszy raz, jeżeli ktoś chce oddać, to przyjmujemy do 60 roku życia. Waga ciała minimum 50 kg. Oczywiście, jeżeli to jest osoba wysoka, pani doktor sprawdza BMI. Jeżeli jest prawidłowe, to wtedy może taka osoba oddać krew. No oczywiście osoba zdrowa. Nie przychodzimy wtedy, kiedy mamy infekcję, kiedy mamy jakąś alergię, źle się czujemy. Przychodzimy oddać krew, kiedy jesteśmy wypoczęci i zdrowi.
4: Niektóre osoby mogą oddać krew, niektóre nie. Czy na przykład praca właśnie jakoś tutaj wpływa na to? Bo pewnie pracownik budowlany bądź kierowca no, nie mógłby oddać krwi, no bo na drugi dzień wiadomo wysiłek fizyczny.
3: Osoby te, które tam jest takie pytanie właśnie o zawód i jeżeli zaznaczy właśnie, że jest albo kierowcą zawodowym, albo jakąś ciężką pracę wykonuje lub też pracę, która wymaga szczególnego skupienia, no to wtedy pani doktor tłumaczy, że w dniu oddania nie można już tej pracy wykonywać, bo organizm jest jakby troszkę osłabiony i różnie reaguje.
4: Jeżeli chodzi o stan zdrowia, wiadomo, jak się domyślam, choroby przewlekłe najpewniej wykluczają, a jeżeli chodzi o przeziębienia, tak samo?
3: No przeziębienia oczywiście tak w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, jeżeli czujemy się źle, jesteśmy przeziębieni, czy też mamy nasilenie jakiejś alergii, no to wtedy nie przechodzimy. Przychodzimy wtedy, kiedy już czujemy się dobrze i zdrowi. Choroby przewlekłe, niektóre dyskwalifikują, niektóre nie, ale to najlepiej przyjść i zapytać pani doktor w gabinecie lekarskim, bo niekiedy trzeba tylko przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego, jakie leki się zażywa i jeżeli choroba jest ustabilizowana, to przy niektórych można oddawać, na przykład przy przy nadciśnieniu, jeżeli ciśnienie krwi jest ustabilizowane, to bardzo często właśnie można oddawać krew.
4: No właśnie, powiedziała Pani też o lekach. Mówi się, że Polacy bardzo często łykają leki. Ktoś ma ból głowy i korzysta na przykład z ibuprofenu bądź z nurofenu. Czy na drugi dzień po takim leku można przyjść oddać krew, czy tak samo to dyskwalifikuje?
3: Najlepiej odczekać te 3 dni po jakiejś tam niedyspozycji, żeby jednak czuć się dobrze i zdrowo.
4: A jak długo trwa proces oddawania krwi?
3: Od momentu rejestracji do oddania krwi, no to różnie, bo to też jest zależne od tego, ile osób w danym dniu jest u nas w celu oddania krwi. Może to być godzina, może to być 2 godziny. A sam moment, kiedy jesteśmy pod płci i oddawanie krwi, to trwa tak od średnio od 5 do 10 minut.
4: I cały proces jest oczywiście bezbolesny. No może poza wbiciem tutaj igły, ale to różnie pewnie też bywa.
3: No samo ukłucie, no to odczujemy, ale nie jest to jakiś ból, którego nie możemy wytrzymać. A później jak się oddaje tą krew, to tego się nie odczuwa. 450 ml krwi to jest podczas jednej donacji oddajemy.
4: I jak długo organizm dochodzi do siebie, do takiej pełnej sprawności? No bo tak jak Pani powiedziała, tutaj na przykład budowlańcy na drugi dzień raczej powinni wziąć wolne, bo są osłabieni.
3: Po oddaniu dostajemy 2 dni zwolnienia. Dzień oddania i dzień następny. I to jest wystarczające, żeby podjąć pracę po tych 2 dniach i dobrze się czuć.
4: No dobrze, bo właśnie tutaj też Pani mówi, że dostajemy te 2 dni wolnego. Jakie tutaj są bonusy, jeżeli ktoś godzi się na oddanie krwi?
3: Każdy dawca może otrzymać wyniki badań, które ma u nas robione. No dostaje te 2 dni zwolnienia. Otrzymuje posiłek regeneracyjny. W tej chwili to jest 1 czekolada, pudełko ciastek i do wyboru masło orzechowe lub majonez.
4: Dobrze, i tak na zakończenie, co by powiedziała Pani osobom, które no nie wiem, mogą się obawiać na przykład oddać krew, jak ich tutaj zachęcić do tego?
3: Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, nie zagraża nam. Dawca cały czas podczas pobytu u nas znajduje się pod opieką i to nic nie kosztuje, a możemy mieć bardzo dużą satysfakcję z tego, że komuś uratujemy życie.
2: A ja dodam, że oddając krew regularnie, jeden dawca może ocalić życie nawet kilku osób.
5: SK Tarnów.
2: Kultowy budynek PTTK w Tarnowie nadal szuka nowego właściciela. Chodzi o dawny dom wycieczkowy przy ulicy Żydowskiej. Pozyskane środki mają wesprzeć remont zabytkowego domu florenckiego, w którym dziś mieści się siedziba tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
6: Dzień dobry, Paweł Łępa, prezes zarządu PTTK oddział w Tarnowie. W budynku, który jest wystawiony na sprzedaż, w poprzednich latach najpierw mieścił się dom wycieczkowy, w którym można było dość w miarę tanio spędzić czas. Po tych dosyć udanych latach dla turystyki, no niestety przyszły gorszy okres i agent, który prowadził, znaczy najpierw PTTK prowadził, a później był wydzierżawiony ten budynek, niestety zrezygnował z prowadzenia domu wycieczkowego. No i zaczęły się wtedy zmieniać firmy, które wynajmowały od nas ten obiekt. Przede wszystkim były tam zlokalizowane restauracje. Były to w branży wszystko gastronomicznej firmy. No i wydawało nam się, że w okresie przedpandemicznym, że trafiliśmy na dobrego dzierżawcę, który miał bardzo fajne plany związane z tym budynkiem. Już było tam wszystko przygotowane do otwarcia restauracji, ale niestety przyszła pandemia. Firma nie przetrwała tego okresu zamknięcia. No i mieliśmy później problem, żeby od tego dzierżawcy odzyskać nasz budynek. Po długim czasie przejęliśmy z powrotem ten budynek. No i stanęliśmy przed problemem, co dalej. Szukaliśmy różnych rozwiązań, próbowaliśmy zainteresować władze samorządowe, władze wojewódzkie, prywatnych przedsiębiorców do wynajęcia tego obiektu. No niestety z niepowodzeniem. A ponieważ naszego stowarzyszenia nie stać na, no jednak to są dosyć duże koszty utrzymywania pustego budynku, no decyzją zarządu, za aprobatą zarządu głównego podjęliśmy decyzję, że ten budynek sprzedamy.
4: I jaka tam jest przestrzeń użytkowa, jeżeli chodzi o metry?
6: Jest to bardzo duży budynek, to jest 3-kondygnacyjny budynek z bardzo dużymi piwnicami. Tam samej powierzchni użytkowej jest ponad 300 metrów plus około 150 metrów piwnic, także jest to bardzo duży obiekt. Bardzo, bardzo, że tak powiem, atrakcyjny, tak uważam.
4: I to władze samorządowe na przykład nie były zainteresowane tym obiektem, bo tak jak pan mówi, to jest dosyć atrakcyjny obiekt.
6: Wie pan co, no wszędzie żeśmy się zderzali z informacją, że no nie stać w tej chwili czy miasta, czy władz wojewódzkich na przejęcie tego budynku. Też za bardzo chyba też nikt nie ma pomysłu, co by można było tam zlokalizować. Także oczywiście władze tutaj, no nie mogę narzekać, bo nam pomagają z każdej strony, żeby zainteresować potencjalnych nabywców. Tutaj mamy kontakt czy z Urzędem Miasta, czy z panem posłem Górnikiewiczem. Także jest zainteresowanie. Też władzom zależy, żeby to zostało w rękach tutaj lokalnych, tarnowskich, a jeszcze tak powiem obcych. No z takim trochę rezerwą do tego wszystkiego podchodzę. To długi okres, zanim chyba sprzedamy ten budynek. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że ten budynek też wymaga nakładów finansowych. Trzeba na już wyremontować dach tego budynku. No i każdy nowy nabywca na pewno musi trochę funduszy w to zainwestować.
4: W środku też jest dużo do zrobienia?
6: Środek wygląda całkiem przyzwoicie. Są poprzedni dzierżawca, wyremontował podłogi, są wymalowane, zrobione ściany. Także jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, jest instalacja elektryczna. Tam było wszystko przygotowane pod otwarcie restauracji, także to naprawdę zabrakło parę dni, żeby się tam otworzyła restauracja. Także wiadomo, jest to duży obiekt, w zależności jeszcze kto ma jaki pomysł na to, no to jest uzależnione, ile pieniędzy trzeba w to zainwestować.
4: No właśnie, tutaj lokalizacja, samo serce Tarnowa, obiekt bardzo duży, pewnie tutaj kwota też dosyć wyższa raczej, jeżeli chodzi o zakup.
6: Znaczy powiem tak, mamy wartość rynkową wycenioną przez rzeczoznawcę. Jeśli pozwoli pan, że nie będę ujawniał tych kwot, jeśli się zgłoszą do nas osoby zainteresowane kupnem tego budynku, no to będziemy rozmawiać. Jesteśmy naprawdę otwarci na różnego typu propozycje. Wiemy w okolicy, po ile chodzą tego typu budynki. Wiemy, w jakich widełkach możemy się poruszać. Także myślę, że jak się znajdzie kupiec, to będziemy skłonni z nim rozmawiać, żeby ten budynek sprzedać, bo no, środki z tego budynku nam są, że tak powiem, niezbędne do przeprowadzenia gruntownego remontu w budynku, w którym się znajdujemy, czyli siedziby PTTK-u przy Żydowskiej 20. Jest to budynek zabytkowy, który no, też wymaga pilnego remontu.
4: A co zostanie tutaj przeprowadzone? To już tak na zakończenie tylko pytam, jeżeli chodzi o ten budynek przy Żydowskiej 20.
6: Znaczy tak, tutaj żeśmy w tym roku zrobiliśmy od podstaw, bo w całym budynku nie było jeszcze zrobionej instalacji centralnego ogrzewania. Zrobiliśmy elektrykę. No teraz przed nami najdroższe wyzwania, czyli remont kapitalny dachu, remont elewacji. To jest takie już bardzo wymiana okien, bo tu są stare drewniane okna. Także no, jest tutaj bardzo dużo inwestycji do zrobienia na już i na pewno środki ze sprzedaży tamtego budynku bardzo by nam ułatwiły sprawę. Również będziemy się starać o dotacje, ponieważ to jest budynek wpisany do rejestru zabytków. Będziemy szukać różnych rozwiązań, aby pozyskać dotacje na remont tego budynku.
2: Dodajmy, że kamienica, która trafiła na sprzedaż, jest wpisana do rejestru zabytków, a to oznacza konieczność uzyskania szeregu pozwoleń na planowane prace. Niekwestionowaną królową będzie dynia. Już po raz piąty Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej w gminie Pleśna zaprasza na dwudniowe święto dyni. To wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać lokalnych producentów żywności, spróbować tradycyjnych smaków i posłuchać koncertu na żywo.
5: Jan Czaja, Stowarzyszenie Grupa Odrolnika.
2: Proszę powiedzieć, jakie atrakcje czekają na tych, którzy zdecydują się do państwa przyjechać?
5: Impreza dwudniowa, zaczynamy o godzinie 14, tak gdzieś do godziny 19. Pierwszego dnia ten charakter i ta formuła, która nam towarzyszy od samego jakby początku. Będą to głównie stoiska wystawiennicze, lokalni producenci, no będzie w czym wybierać. Dużo też rynkodzielników. Natomiast no, największą atrakcją i co też już będzie w sobotę, to będzie ekspozycja dyń i będzie taka jakby ścianka zaaranżowana do robienia sobie zdjęć w takiej jakby scenerii jesiennej z dyniami w tle, więc tutaj można będzie z tego skorzystać. Natomiast no, oczywiście będą też dynie zgłoszone do konkursu na największą dynię tego sezonu. Planujemy również warsztaty kulinarne z panem Marcinem Koszczewą. Staramy się pokazywać, że warto chronić żywność przed marnowaniem, jak wykorzystywać podawać tą żywność w sposób taki właściwy i właśnie pan Marcin na tych warsztatach to będzie pokazywał. Nie wyrzucamy, tylko maksymalny sposób, co możemy zrobić, jak to zagospodarować, żeby wykorzystać. I stąd też właśnie dużo lokalnych producentów, bo chcemy propagować nadal tą ideę takich zakupów bezpośrednich, co ostatnio się staje takie szczególnie mocne. Czyli ta impreza miała tak nawiązywać troszeczkę do dożynek jesiennych, kiedy rolnicy już kończą w sezonie zbiory, mają więcej czasu i w takiej jakby klimatycznej jesieni, polskiej złotej jesieni z założenia, no tutaj mieliśmy stworzyć warunki do połączenia się jakby z jednej strony rolników, producentów, a z drugiej strony konsumentów, którzy są zainteresowani nabywaniem takiej żywności w połączeniu takiej jakby integracyjnej imprezy weekendowej. Natomiast no oczywiście najwięcej atrakcji jest drugiego dnia, tak jak to co roku było, to jest niedziela. Nadal mamy stoiska wystawców, będzie rozstrzygnięcie konkursu na największą dynię, będziemy ważyć te dynie. Tutaj organizujemy podnośnik, no bo no już to już nie jest tak jak pierwsza edycja 60-80 kilo, tylko to już są znacznie większe wagi. Planujemy też oczywiście całą masę atrakcji jakby towarzyszących, będą animacje dla dzieci, planujemy też grille, planujemy pokazać, jak można sobie sparować wino z takimi różnymi produktami, ale głównym akcentem wszystkich stoisk i całego tego wydarzenia niezmiennie pozostaje dynia, będzie zupa dyniowa, pan Marcin będzie gotował też na ogniu taki duży gar zupy dyniowej, żeby Państwu wydać. Także myślę, że będzie atrakcyjnie, kolorowo, ciekawie i zachęcamy do spędzenia wspólnie tego weekendowego czasu w sobotę i w niedzielę.
7: To wspomnijmy jeszcze, jakie produkty tam się pojawią.
5: No przede wszystkim staramy się iść w tą stronę, co jest kompatybilne mimo wszystko z naszym jakby regionem winiarskim, enotarnowskie, bo partnerem takim głównym i to też taki był pomysł, żeby wykreować taką imprezę w październiku, żeby się wpisywała w ten kalendarz imprez takich winiarskich o takiej tematyce w naszym regionie. No i tutaj będziemy mieć m.in. pieczywo, będą miody, będziemy mieć przetwory różne warzywne, które również można wykorzystać do deski serów. Będą stoiska producentów z wędlinami, także no będzie troszeczkę tym wystawców.
7: Czyli właściwie gdyby ktoś chciał sobie zastawić stół, to będzie miał czym?
5: Bo zależy, co chcemy po prostu kupić, bo skupiamy się mimo wszystko na takich rzeczach jakby przetworzonych. Nie będzie tego asortymentu aż tak jak idziemy do sklepu, że na wszystko, tak jak po prostu wspomniałem. Bardziej jesteśmy w takiej tematyce jakby dyni, czyli przede wszystkim króluje dynia. Dynia na różne sposoby, od na słodko, poprzez zamknięta w słoikach, dżemy dyniowe. Także skupiamy się głównie na tej dyni. Powiedziałbym bardziej, że jeżeli chcemy zastawić, przygotować się na te jesienne wieczory, które się zbliżają wokół tematów enoturystycznych i skoncentrowanych głównie na dyni.
7: Mhm. Jeżeli mówimy o dyni, to jest warzywo, które powoli wraca na nasze stoły, bo tak mi się wydaje, że trochę zapomnieliśmy o tej dyni. Może wydawała się trochę trudna w przygotowaniu, a tak naprawdę wystarczy ją upiec w piekarniku i potem możemy już robić z nią różne pyszne rzeczy.
5: Można faktycznie ją przetworzyć na całą masę różnych produktów. Widziałem w weekend, panie przygotowywały się do święta i nawet zrobiły zupę dyniową zamykaną w słoikach, więc tą dynię faktycznie można przetwarzać na całą masę sposobów. Głównie oczywiście najlepiej się konserwuje zamknięta w szkle, czyli w tym słoiku. My ją lubimy wykorzystywać jako taki dodatek właśnie do deski serów, do win, co jest tak myślę raczej ciężkie do przewidzenia tematem, a okazuje się, że bardzo fajnie się w tej roli sprawdza. Na słodko kwaśno i na słodko i w różny taki sposób przygotowana. Ciasta dyniowe. Także faktycznie w dawnych czasach no, dynia była u nas w naszej tutaj kuchni. Później jakoś tak wypadła z obiegu, popadła w zapomnienie. Może bardziej, nie wiem, z mojego doświadczenia była kojarzona z taką jakby paszą dla zwierząt w gospodarstwie domowym.
7: Często się widziało,
5: tak,
7: prawda?
5: I później dopiero pojawienie się tak zwanych dyń Hokkaido jakieś 10 lat temu sprawiło, że dynią zaczęliśmy się ponownie interesować w kuchni. Coraz więcej jakby takich walorów jej korzystnych, nie to, że prozdrowotnych, ale korzystnych dla organizmu człowieka pod kątem zawartości witamin, wartości odżywczych, jako takie kolorowe, atrakcyjne warzywo tej pory jesiennej. No i później po dyni Hokkaido pojawiły się różne dynie ozdobne, które też wykorzystujemy w ozdabianiu, ale wraz z nimi przyszły inne odmiany dyń wykorzystywanych w kuchni. No i na dzień dzisiejszy no faktycznie tak jest, że o tej dyni coraz więcej się pisze w internecie, coraz częściej spotykamy ją w różnych przepisach kulinarnych, gastronomicznych do wykorzystania, no i staje się takim atrakcyjnym warzywem, coraz częściej kupowanym przez konsumentów i wykorzystywanym w kuchni.
7: A czy rzeczywiście koło Centrum Produktu Lokalnego mamy poletko, na którym są uprawiane dynie? Jak to wygląda?
5: Jest poletko. Zostawiliśmy część jakby takich dyni w donicach edukacyjnych, które jeszcze zasadziły dzieci na warsztatach majowych. No więc będzie sobie to można zobaczyć. Natomiast no, całą jakby no, masę dyń przywozimy też od innych producentów, rolników. Chodzi o to, żeby było ich jak najwięcej różnych kształtów, gabarytów, kolorów, bo i są dynie żółte, i są czerwone, i nawet są białe. No także to nie tylko tutaj.
7: Będzie na co popatrzeć i tak. Będzie można się dobrze bawić. Będzie też muzyka na żywo.
5: Będzie muzyka na żywo.
7: A ja przypomnę, Święto Dyni w Centrum Produktu Lokalnego w Zespole Dworsko-Parkowym w Żuchowej już w sobotę i niedzielę 3 i 4 października od godziny 14.
8: SK Tarnów News.
7: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie o powodach opóźnienia przebudowy ronda przy Owintarze i o głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego Małopolski, ale powiemy też o kolejnej planowanej w Tarnowie wycince drzew. Projekt organizacji ruchu wciąż nie został zatwierdzony. To główny powód, dla którego wbrew wcześniejszym zapowiedziom jeszcze nie rozpoczęła się przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Mimo tego część przewoźników już zmieniła trasy kursowania autobusów.
9: Maciej Włodek, zastępca prezydenta miasta Tarnowa. No tutaj jeżeli chodzi o sam front robót, zgodnie z umową teren budowy został przekazany już wykonawcy. Wykonawca dysponuje już całkowicie tym frontem tego terenu, może prowadzić budowę w każdym z możliwych zakresów, czy w części tej niedrogowej, czyli chodniki, zieleń. A jeżeli chodzi o część drogową, no to tutaj wymagana jest organizacja ruchu, projekt organizacji ruchu. Ten projekt jest konieczny do skonsultowania z Wydziałem Ruchu Drogowego. Tutaj wiemy, że wykonawca powtórnie zwrócił się z wnioskiem do Wydziału Ruchu Drogowego. Ten pierwotny projekt miał uwagi właśnie ze strony policji. Wiemy, że go złożył. Też tutaj taką kwestią bardzo istotną w tej organizacji ruchu jest migracja pieszych z jednej strony ulicy Krakowskiej na drugą. No i tutaj wiemy, że takie uwagi wykonawca dostał. Tam skończy się to na sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej przyciskiem. Takie właśnie zalecenia dostał wykonawca. Też trochę mu pomożemy, wykorzystamy światła, które zostaną zdemontowane u zbiegu ronda na ulicy Narutowicza, także tutaj ta infrastruktura będzie mogła być wykorzystana. No i tutaj w zasadzie czekamy na ruch wykonawcy. Ten wykonawca ma obowiązek przedstawić nam też do zaakceptowania finalnie uzgodniony właśnie z policją projekt organizacji ruchu 7 dni, minimum 7 dni od zajęcia fizycznie pasa drogowego, także tutaj w zasadzie na dniach spodziewamy się tej organizacji ruchu. No i tutaj główną kwestią związaną ze zmianą organizacji ruchu będzie ulica Sikorskiego, kawałek ulicy Sikorskiego do ulicy Mościckiego w pewnym fragmencie zostanie wyłączony ze względu na budowę przejścia podziemnego, które jest integralną częścią tego projektu. No tutaj ze względu na to, że to przejście jest na krótkim odcinku jezdni, no to nie da rady etapować prac, stąd też w zasadzie przez cały okres remontu, a więc do zimy następnego roku, do końca 2027 roku te prace związane z przejściem podziemnym będą prowadzone. No tutaj też ruch będzie kierowany na inne ulice boczne, na ulicę na przykład Ujejskiego. Też zostanie wyłączony przystanek w okolicach właśnie ulicy, na ulicy Sikorskiego, jak i również w okolicy Placu Kościuszki. Ten przystanek zostanie przeniesiony na ulicę Krasińskiego. No i tutaj, jeżeli chodzi o samo rondo, no to tutaj na pewno te zbiegi ulic Narutowicza Krakowskiej nie zostaną wyłączone, będą one drożne w ciągu całego remontu. No tutaj trzeba będzie zważać uwagę na znaki pionowe i poziome. No tutaj, jeżeli chodzi o też kwestie związane z dalszą organizacją ruchu autobusowego, no to Koleje Małopolskie już od 1 października wprowadziły takie zmiany w swoim rozkładzie autobusowym. Natomiast my tutaj będziemy reagowali, jak tylko pojawi się projekt organizacji ruchu ze strony wykonawcy. Wtedy takie zmiany w rozkładach jazdy będą, no i będziemy o nich informowali na social mediach naszego miasta, jak i również na stronie Zarządu Dróg i Komunikacji.
7: Ja myślę, że takim pierwszą jaskółką informującą o tym, że coś się będzie zmieniało, to będą właśnie te nowe znaki informujące o zmianach organizacji ruchu. One zwykle w pierwszym etapie są nawet przesłonięte folią, zanim zaczną obowiązywać.
9: Tak, no tutaj no to skrzyżowanie w zasadzie rondo zgodnie ze statystykami miejskimi jest najbardziej uczęszczanym rondem w naszym mieście, także tutaj no te potoki zarówno piesze, jak i samochodowe są bardzo dużo, także no tutaj tych znaków trochę będzie, dlatego też tutaj trzeba się uzbroić w czujność, jak i również też no, w cierpliwość, no bo tutaj jednak ten kierunek na ulicę Szkotnik od ulicy Krakowskiej też był łącznikiem w zasadzie do północnej części naszego miasta, no także no, musi być gorzej, żeby było lepiej.
7: Panie prezydencie, czy tych prac wdrożenia tych nowych organizacji ruchu możemy się spodziewać, jak pan sądzi, w pierwszych dniach października, bliżej połowy października, jak to będzie wyglądało?
9: Tak, raczej w pierwszych dniach października. Wiemy już, że no jest już ten projekt opiniowania na ukończeniu, także tutaj w pierwszych dniach października ta organizacja ruchu powinna być wprowadzona. Wtedy też będą widoczne prace już bezpośrednio, jeżeli chodzi o tą część drogową w tym miejscu.
2: Wyjaśnia Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa, a o przebudowie ronda piszemy też na tarnów.sk.pl.
8: SK Tarnów.
2: Małopolanie wzięli sprawy regionu w swoje ręce. Blisko 500 000 osób oddało głosy w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się 33 zadania sportowe, 8 kulturalnych i jedno z zakresu ochrony zdrowia. Jednym z nich jest wsparcie zespołu Zagórzańska Siła.
10: Startowaliśmy w 9. edycji budżetu obywatelskiego. Rafał Hubert, kierownik zespołu Zagórzańska Siła. Napisaliśmy go razem z rodzicami z naszego zespołu. Projekt właśnie, w którym to umieściliśmy jakby pomysł, a zarazem koszty tak na realizację działań związanych właśnie z zespołem. Przede wszystkim zakup instrumentów, strojów, bo jest to nam bardzo potrzebne. Są to elementy bardzo kosztowne dla dzieci w dzisiejszym czasie. No też jest to bardzo potrzebne, aby był sprzęt odpowiedni, strój odpowiedni, zgodny jakby z regionem, nie, gdzie w samej nazwie mamy jakby Zagórzańska Siła. O ten właśnie strój zagórzański, o jego detal i po prostu, no, żeby to był naprawdę strój taki, jak ma być. To jest ogólnie jakby koszt 250 000. W tych kosztach właśnie mamy zawarte jakby działania stricte zakupowe, tak, w postaci właśnie strojów, instrumentów, ale również jakby podyktowane koszty pokryciem kosztów instruktorów nauki gry, tańca, śpiewu. Jest to wielka szansa, gdyż działamy już jakby 2 lata pod nazwą Zagórzańska Siła. No i niestety, no dziś bez tych pieniędzy jest bardzo ciężko, tak. Może jest talent, może są osoby i siła, co nieraz daje dużo więcej, jak te pieniądze, nie? Jednakże właśnie jakby ten taki zaszczyt gotówki byłby dla nas po prostu no, dużym krokiem naprzód w rozwoju naszego zespołu.
11: Jak zawsze budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa. W sumie ponad 450 000 osób wzięło udział w tej edycji. To jest ponad 850 000 głosów, jakie zostały oddane na zadania Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Oczywiście wybór był bardzo duży zadań i to z różnych dziedzin. Był sport, edukacja, kultura, zdrowie, integracja. Natomiast wybraliśmy 42 zwycięskie zadania. 10 zadań jest na skalę ogólnowojewódzką i 32 to są zadania regionalne. W sumie 16 milionów złotych, 8 milionów na działania wojewódzkie, ogólnowojewódzkie i 8 milionów na działania regionalne. Myślę, że to ważne, żeby budżet obywatelski organizować i też przeprowadzać, bo okazuje się, że nasz budżet cieszy się dużą popularnością popularnością. Możemy się poszczycić tym, że to jest najpopularniejszy budżet na skalę całego kraju. To znaczy, żaden budżet nie zbiera tyle głosów jak nasz, a to świadczy o tym, że dla mieszkańców województwa jest to bardzo ważne i też chcą decydować, na jakie zadania można te głosy oddawać. W tym roku dominuje sport, ale jest też kultura, jest zadanie ze zdrowia. Tak naprawdę to odpowiada na te potrzeby, które oczekują mieszkańców i cieszę się, że w 2027 będziemy mogli te zadania realizować. Ponadto inaugurujemy 10. edycję budżetu obywatelskiego. 16 milionów złotych przeznaczamy tak jak do tej pory, natomiast mamy pewne zmiany w regulaminie, bo też osoby, które biorą udział w naszym budżecie, zgłaszały nam to, że na przykład w działaniach ogólnoregionalnych chciałyby mieć możliwość zakupów inwestycyjnych, czyli na przykład wybudowanie chodnika, zrobienie oświetlenia, zakup strojów regionalnych, czy też instrumentów muzycznych i dopuściliśmy taką możliwość. Można uzyskać 250 tysięcy złotych, z czego do 50 tysięcy złotych można przeznaczyć właśnie na te zakupy, więc myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw też mieszkańców i też zachęcenie ich do tego, żeby brali udział w budżecie obywatelskim, bo oprócz tych działań miękkich również promujemy właśnie te działania inwestycyjne.
2: Zgłoszenia do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego można składać od 1 do 30 października. Ponad 40 drzew może zostać wyciętych przy okazji remontu Plant Jakubowskiego w Tarnowie. Inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła, a już budzi sprzeciw i obawy mieszkańców.
12: Ja uważam, że szkoda tych drzew, że każde drzewo jest na wagę złota właśnie w zabetonowanym mieście. Także bardzo szkoda.
13: Uważam, że nie powinny zostać wycięte drzewa, bo powinno być dużo jednak zieleni w Tarnowie i przyda się więcej drzew i roślinności.
4: A wy na przykład właśnie chodzicie tam odpoczywać do tego parku?
13: Raczej nie, raczej bardziej do Parku Strzeleckiego, ale często się tam przechodzi, bo to jest takie główne miejsce w sumie w Tarnowie i fajnie jakby było więcej zieleni jednak.
2: Drzewa są chore i zagrażają bezpieczeństwu. To odpowiedź wiceprezydenta miasta Macieja Włodka na krytykę mieszkańców.
9: Posługujemy się dokumentacją, która była zrealizowana w 2023 roku. Jeżeli chodzi o opinie dendrologiczne, taki wniosek zawierający właśnie te opinie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo jest wymagana tak zwana opinia środowiskowa, która jest konieczna dla każdego projektu unijnego i w ramach tej opinii środowiskowej zawarliśmy informację, że wycince będzie podlegało 43 drzewa. Po oględzinach 42 drzewa są złego stanu fitosanitarnego, są one zagrzybiałe, zawierają one znaczne też ubytki w postaci kory lub są po prostu obumarłe. Zagrażają bezpieczeństwu, nie wpływają one na kolizję z przyszłą inwestycją, czyli na przykład, że wycinamy drzewa stricte pod nowe alejki, także tutaj tego to nie dotyczy. Jedno drzewo jest gatunku obcego, inwazyjnego. No i tutaj dla takiej klarowności sytuacji wleciliśmy ponowne analizy zarówno dendrologiczne, jak i ornitologiczne, tak żeby mieć taką stuprocentową pewność, że jest to już taki finalny materiał, na podstawie którego może być realizowana inwestycja. No i tutaj, jeżeli chodzi o samą też umowę, to też tą umowę na realizację zadania z Urzędem Marszałkowskim będziemy zawierali w miesiącu październiku, następnie przetarg, no i już realizacja.
2: Urzędnicy magistratu zapewniają, że nie zabraknie także nowych nasadzeń. W planach jest posadzenie 66 drzew.
8: SK Tarnów.
2: Proces biskupa Andrzeja Jerza zbliża się do końca. Już 15 października zostaną wygłoszone mowy końcowe. Przypomnijmy, że hierarcha jest oskarżony o zbyt późne zawiadomienie śledczych o przestępstwach seksualnych dwóch księży. Duchowny twierdzi, że w pierwszej kolejności, gdy dowiedział się o możliwym popełnieniu przestępstwa, sprawa trafiła do Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary. Gdy kościelna weryfikacja potwierdziła wiarygodność informacji, delegat zgłosił sprawę organom ścigania. Obrońca biskupa Zbigniew Ciąkalski twierdzi, że duchowny jest kozłem ofiarnym. Innego zdania jest prokuratura.
14: Nie przyznaje się do postawionych zarzutów. Jest to jedna z największych diecezji w Polsce, zaś jeżeli chodzi o liczbę kapłanów i parafii, jest to jedna z większych diecezji na świecie. Diecezja liczy około 1500 kapłanów, ponad 450 parafii. Ponadto prowadzimy działalność także poza granicami naszego kraju, gdyż około 150 księży pracuje w różnych regionach świata. Jesteśmy też diecezją najbardziej zaangażowaną misyjnie w Polsce i około 50 misjonarzy pracuje na trzech kontynentach: Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Ta sytuacja wymaga potężnej aktywności z mojej strony. Chcę też wspomnieć, że głównym zadaniem biskupa jest relacja z wiernymi. Diecezja liczy ponad 1 100 000 wiernych. Bardzo często wyjeżdżam do parafii, głoszę konferencje, kazania, wizytuję parafię, spotykam się z tysiącami różnych osób. Równocześnie prowadzimy też inne instytucje, sąd diecezjalny, bardzo dużo domów opieki społecznej, ZOLI w ramach działalności Caritas diecezji tarnowskiej. Jako biskup diecezjalny muszę poruszać się równocześnie w dwóch systemach prawnych. Mianowicie chodzi o prawo kościelne, oczywiście narastające, i prawo świeckie. Nie jestem z wykształcenia prawnikiem, stąd też posiłkuję się różnymi zespołami specjalistów w różnych dziedzinach. Jeżeli chodzi o kwestie nas tutaj mnie dotyczące w tym momencie, są to różne grupy prawników, specjalistów w zakresie prawa kościelnego i prawa świeckiego. Od prawie 2 lat jestem w stanie oskarżenia. Informacja oczywiście, możemy dostrzec, jest cały czas podejmowana przez różnego rodzaju media w przestrzeni kraju, nie tylko. I muszę powiedzieć, przez te 2 lata wyjeżdżając do parafii, spotykając się z różnymi osobami, nie tylko w przestrzeni eklezjalnej, ale także instytucji świeckich, nigdy nie spotkałem się z ostracyzmem, odrzuceniem czy brakiem zaufania, wręcz przeciwnie, z odruchami solidarności. Skąd to może wynikać? Mając świadomość, i to muszę podkreślić z całą mocą, pedofilia w ogóle, a zwłaszcza w Kościele, jest naganna i należy z nią z całą stanowczością podejmować walkę, oczywiście wykorzystując systemy prawne i nie tylko. Moja opinia na ten temat w środowisku nie tylko współpracowników, ale diecezjan jest znana. Na ten temat mówiłem wielokrotnie do wszystkich kapłanów w ramach kongregacji. Poruszałem tę tematykę naganną, jeżeli chodzi o Kościół, który musi się oczyścić z pedofilii, w czasie wywiadów radiowych, różnego rodzaju konferencji i także w komunikatach, które systematycznie wydawałem w tej sprawie, i one są ogólnie tutaj dostępne. Te działania, to muszę też powiedzieć w tym miejscu, są media, spotykały się w pewnych grupach duchowieństwa z niechęcią i nawet atakami na moją osobę. Uważałem jednak, że konsekwentnie musimy te sprawy prowadzić do końca. Aby ten cel osiągnąć, w kwietniu 2015 roku powołałem delegata biskupa tarnowskiego do spraw molestowania małoletnich w diecezji tarnowskiej w osobie księdza profesora Roberta Kantora, który jest dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o prawo kościelne, wykłada w Polsce i za granicą. Pragnąłem, aby profesjonalnie procesy kościelne, ale także relacja do ustawodawstwa cywilnego były prowadzone rzetelnie. Muszę podkreślić, że delegat, użyję już teraz skrótu delegat, niepełnej nazwy, delegat ma pełną władzę i autonomię w działaniach związanych z przyjmowaniem tych spraw. To były zgłoszenia dokonywane przez poszkodowanych, ale też często przez rodziny czy środowisko osób poszkodowanych. Delegat, który cieszył się pełną autonomią, niezależną od moich działań, prowadził tak zwany proces wstępny, czyli chodziło o uwiarygodnienie, prawdopodobieństwo, jeśli nie pewność, tylko prawdopodobieństwo zaistnienia danego deliktu, przestępstwa w sferze, o której tutaj mówimy. Trzeba podkreślić, że informacje co do osoby delegata były zamieszczone na różnych stronach naszych mediów, ale przede wszystkim na stronach Kurii Diecezji Tarnowskiej. I osoby bezpośrednio się, nikt do mnie się bezpośrednio nie zwracał, jeżeli chodzi o pokrzywdzonych czy inne osoby. Pokrzywdzone czy osoby związane z nimi. po wstępnym procesie przed 2017, przed lipcem 2017 roku delegat zachęcał osoby poszkodowane do tego, aby dokonały zgłoszenia do właściwych organów ścigania. Muszę podkreślić, że chyba głównie ze względu na lęk przed ostracyzmem w swoim środowisku, te osoby prawdopodobnie z tego, co wiem teraz post factum, nie dokonywały tych zgłoszeń. Może niektóre tak, ale nie dokonywały tych zgłoszeń. Obawiały się, powiedzmy tutaj, swojego środowiska. Nie chciał ujawniać tych właśnie przestępstw. Trzeba powiedzieć też, że od początku otoczyliśmy te osoby, jeżeli tylko zechciały, specjalistyczną opieką. Szczególnie chodziło tutaj o opiekę psychologiczną, często też psychiatryczną. Mówimy o sytuacji jeszcze sprzed 2017, bo później też oczywiście. Od łez do łaski. Jest to jedyny w Polsce program opierający się na rekolekcjach terapeutycznych z udziałem specjalistów, psychiatrów, psychologów, terapeutów, który pomaga wszystkim osobom pokrzywdzonym, które zechcą się zgłosić. Muszę powiedzieć, że 1/10 to są osoby pokrzywdzone przez duchowieństwo. Pozostała część to są osoby pokrzywdzone przez osoby nieduchowne, ale jesteśmy otwarci na wszystkich. Wracając jeszcze do delegata, jeżeli chodzi o sytuację prawną z punktu widzenia Kościoła katolickiego, rozpoczynał delegat ten proces kościelny. Oczywiście później, mówię tutaj o sytuacji sprzed 2017, później informowaliśmy Stolicę Apostolską. Dochodzenie wstępne jest elementem też procesu dalszego kościelnego. To jest jak gdyby ciągłość działania według dokumentów Kościoła Powszechnego, bo musieliśmy je zachowywać. Często zdarzało się, że Stolica Apostolska ze względu na nadmiar spraw przysyłała nam pozwolenie na rozpoczęcie procesu karno-administracyjnego nawet po roku czy w dłuższym okresie czasu. Wysyłaliśmy dokumentację, że jest podejrzenie i oczywiście Stolica Apostolska wtedy w tym piśmie albo nakazywała nam proces cywilno, ten właśnie karno-administracyjny, albo ewentualnie zaniechanie takiego procesu, już uważała, że nic nie wskazuje na przestępstwo. Ten proces później był prowadzony przez wydelegowanych specjalistów z zakresu prawa kościelnego, przesyłany i dokumentacja była przesyłana do Stolicy Apostolskiej, do Dykasterii Nauki Wiary. Wysoki sądzie, że oni się właśnie tym zajmowali szczegółowo. I później znowu czekaliśmy na interwencję Stolicy Apostolskiej i decyzję. Tam były wskazania, jak biskup powinien się zachować. Tak. W oparciu o te uwagi, wskazania był przygotowywany przez specjalistów z zakresu prawa kościelnego dekret wskazujący, ponieważ ja nie jestem specjalistą, ale to jest bardzo złożony tekst, dekret. I ja go po przeglądnięciu czytałem i podpisywałem. Skąd, powiedzmy tutaj, asygnatą kanclerza kurii diecezji. To jeżeli chodzi o kwestię procesu właśnie tego kościelnego. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące głównie tej noweli z 2017 roku, automatycznie myśmy nie mieli świadomości wejścia tej noweli w życie. Że już 13 lipca 2017 roku biskup Tarnowski po prostu oczekiwał na tą nowelę. Ja w ogóle nie miałem świadomości. Muszę też podkreślić, że ten proces recepcji noweli artykułu 240 w Kościele w Polsce i w diecezji był wydłużony. Dopiero chyba sprawy nadchodzące sprawiły, że około 2000, może koniec 2018, 2019 roku ta świadomość pojawiła się już z całą wyrazistością. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski wydała w 2019 roku wytyczne, w których podkreśliła, idąc drogą zamiaru ustawodawcy świeckiego, że artykuł 240 obowiązuje każdego duchownego, każdego kapłana. Czyli, i ja to też podkreślałem na kongregacjach do wszystkich księży, żeby zachować ten artykuł, który wydaje mi się nie jest napisany dla 30 biskupów diecezjalnych w Polsce, ale jest ukonstytuowany dla wszystkich obywateli pełnoletnich, czyli kilkunastu, kilkudziesięciu, może milionów Polaków, podkreślaliśmy, że każdy, kto uzyskuje informację wiarygodną i dalej kierując się treścią zapisu, jest zobowiązany do zgłoszenia przypadków przestępstw pedofilii. Chcieliśmy, żeby prawo było skuteczne. I tutaj wracam jeszcze do mojej osobistej sytuacji. Powiedzmy, jest poniedziałek, przyjmuję kilkanaście delegacji, czyli w sumie kilkadziesiąt osób, tak jak tu jesteśmy na tej sali, od rana do wieczora. Kilkadziesiąt w sumie osób w ciągu dnia i każda z tych osób czy delegacji ma swoje problemy, swoje trudności, jakieś życzenia, roszczenia. Ja na drugi dzień nie pamiętam, z kim się nawet spotkałem, a już nie mówię o treści. Dlatego, żeby nie dokonać zaniechania zgłaszania w kontekście artykułu 240, ponieważ biskup, jest to już empirycznie potwierdzona zasada, dowiaduje się o problemach na końcu. Taki jest paradoks posługi biskupa. Czyli bylibyśmy w takiej sytuacji, że ktoś dokonuje zgłoszenia jakiejś osobie, która jest zobligowana jako obywatel Polski do denuncjacji i oczekuje, aż biskup może się dowie za dwa lata albo za trzy, albo się nie dowie, że takie przestępstwo zaistniało. I mamy sytuację taką, że przestępca dalej działa, dalej podejmuje działania kryminalne, ale nikt nie reaguje, chociaż kilkadziesiąt osób już wcześniej wiedziało o delikcie. Jeszcze nawiążę w tej części do wypowiedzi Prokuratury Krajowej, która stwierdziła, chyba w 2021 roku. Ja teraz mam taką skromną biegłość, bo musiałem się przygotować do procesu, ale ja jej nie posiadałem wcześniej. Muszę tutaj zaznaczyć, że wskazanie Prokuratury Krajowej podkreślało, iż prawo nie działa wstecz odnośnie artykułu 240. To znaczy, że obowiązek zgłoszenia jest tylko w sytuacji przypadków, które miały miejsce po noweli.
15: Zbigniew Świąkalski, obrońca biskupa. Powiedziałem, że jest to swego rodzaju sytuacja, gdzie mamy do czynienia z kozłem ofiarnym, bo nigdzie w żadnym innym przypadku, a przecież biskupów i diecezji w Polsce jest bardzo wiele, tego typu zarzutów nie ma. Tutaj nie chodzi o to, że nie zgłoszono o popełnieniu przestępstwa pedofilii, zgłoszono. Natomiast rzeczą względną jest to, co znaczy niezwłocznie, w szczególności jeżeli biskupa obowiązują także przepisy prawa kościelnego i musi uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej na to, żeby rzeczywiście wszcząć postępowanie karno-administracyjne i żeby później w konsekwencji zawiadomić organy ścigania. W dodatku wynikało z dzisiejszych wypowiedzi, że organy ścigania miały już wiedzę na ten temat, że to nie była sytuacja taka, gdzie nikt o niczym nie wiedział. Akurat w przypadku przesłuchania osób pokrzywdzonych, bodajże, jak pamiętam, przez policję w Nowym Sączu, określali księdza słowem pedofil, pedofil, wielokrotnie to powtarzali, więc naturalną rzeczą było, żeby policja się tym także zainteresowała. Przecież proszę pamiętać, że nie jest tak, że osoby podwładne ochoczo biegną do biskupa, żeby go poinformować, że źle się dzieje w diecezji czy w poszczególnych parafiach. Raczej często jest tak, tak, że starają się ukrywać tą informację i biskup niekiedy dowiaduje się jako ostatni dopiero o tym fakcie. No na pewno nie było tak, że cokolwiek próbował zataić, bo nawet takich zarzutów nie ma, że próbował coś ukryć, zamieść pod dywan, zataić, nie przekazać organom ścigania.
4: No właśnie, to może odnieść wrażenie, że tutaj to prawo kanoniczne trochę stoi nad prawem świeckim. Jednak żyjemy też właśnie w świeckim państwie, więc jak tutaj, że tak powiem, to rozstrzygnąć?
15: No, biskup mówił o tym, że mamy do czynienia ze strukturą hierarchiczną. W związku z tym, no akurat rzeczywiście tak jest, że Kościół rzymsko-katolicki ma bardzo specyficzne przepisy, także prawa kanonicznego. I no nie jest tak, że biskup może wszystko. Wspominał o tym, że jeżeli by się nie dostosował do przepisów prawa kościelnego, to by stracił stanowisko.
16: Marcin Stępień, prokurator prokuratury rejonowej w Tarnowie, delegowany prokuratury okręgowej w Tarnowie. Oskarżony przedstawił swoją linię obrony, ma do tego prawo. Prokuratura odnosi się do tych wszystkich oświadczeń w mowach końcowych. My mamy inny punkt widzenia, inne zdanie. 23 osoby, tylu pokrzywdzonych nie zostało ujętych w akcie oskarżenia odnośnie jednego z tych księży, bo ten czyn się po prostu przedawiły. Gdyby kuria na czas zgłosiła te doniesienia, myślę, że te procesy byłyby teraz trwały przed sądami.
2: Dodajmy, że 15 października może zostać także ogłoszony wyrok.
8: SK Tarnów News.
2: W połowie października zmieni się organizacja ruchu wokół ronda przy Owintarze. Między innymi o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale zajrzymy też na lekcje z ZUS-em i będziemy zachęcać do biegania. Justyna Świderska, zapraszam. Lepiej przygotować się na utrudnienia. Od 15 października w rejonie ulic Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu. Ma to związek z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Owintaru.
17: Tomasz Paweł, Zarząd Dróg Komunikacji w Tarnowie. Z punktu widzenia komunikacji autobusowej mamy dwie zasadnicze zmiany dla pasażerów. Pierwsza z nich polega na tym, że przystanek istniejący przy placu Kościuszki zostanie przeniesiony w zasadzie na dwa odrębne przystanki. Pierwszy z nich zostanie wyznaczony przy ulicy Krasińskiego, drugi przy ulicy Płaskiego. Tutaj linie autobusowe zostaną podzielone zgodnie z przejazdami, które realizuje dana linia autobusowa. Druga ze zmian polega na wyłączeniu z użytkowania przystanku, który ma miejsce dzisiaj na ulicy Sikorskiego. Ten przystanek zostanie przeniesiony na drugą stronę jezdni ulicy Sikorskiego ze względów bezpieczeństwa i część pozostała, która nie będzie korzystać z tego przystanku, mówimy tutaj już głównie o komunikacji kolei Małopolskiej, zostanie przekierowana na szkodnik, na węzeł komunikacyjny. Autobusy, które miałyby jechać w ulicę Sikorskiego, będą po prostu przekierowane wcześniej na ulicę Płaskiego i objazdem dalej do ulicy Szkodnik. Ze względu na zakres robót przewidziany do wykonania, ruch pieszy zostanie dość istotnie ograniczony. Przejście tymczasowe dla pieszych zostanie wyznaczone na wysokości Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Będzie to przejście wyznaczone z sygnalizacją świetlną, zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu kołowego. Ma to głównie za zadanie upłynnienie ruchu pojazdów, kumulację pieszego przed przejściem dla pieszych, co umożliwi bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury, no i płynność, przejezdność części drogowej. Głównym tutaj zakresem ograniczonym będzie brak możliwości korzystania z ulicy Sikorskiego. Ona zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Wyjątek tutaj będą stanowić busy, które będą mogły wjechać na przystanek, obsłużyć pieszych. No i oczywiście pojazdy budowy. Drugą z ograniczeń będzie to, że wprowadzamy na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Sikorskiego na ulicy Krakowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku Krakowa. Samochody z centrum będą mogły swobodnie wyjeżdżać, natomiast wjazd od ulicy Narutowicza w kierunku centrum będzie zakazany. Główna nitka na relacji Krakowska-Narutowicza zostanie utrzymana. Ruch tutaj zostanie sprowadzony do dwóch pasów ruchu, po jednym dla każdego z kierunku. Jadąc od Krakowa, od dworca autobusowego, należy spodziewać się ograniczeń w postaci zwężenia do jednego pasa ruchu, a następnie przerzucenia ruchu na jezdnię północną ulicy Krakowskiej. Tutaj dalej już dwoma nitkami będzie można w miarę swobodnie, mam nadzieję, się poruszać.
18: Główny objazd został wyznaczony ulicą Pułaskiego, Mościckiego do ulicy Szkotnik dla jadących od strony Narutowicza. Z kolei w drugą stronę, jadąc od ulicy Szkotnik, ulicami Mościckiego, Pułaskiego, czyli w odwrotnym kierunku, można będzie się dostać do ulicy Narutowicza. Jeśli chodzi o ograniczenia w ruchu, z przyczyn oczywistych są one do przewidzenia, tego należy się spodziewać, na to też kierowców uczulamy. Co do oddziaływania zakresu innych robót, uważam, że jest to na tyle oddalone odcinki dróg, mówimy tutaj o Placu Drzewnym, o Lwowskiej, że większe nie będą na siebie na pewno nakładać się, aczkolwiek z utrudnieniami będziemy mieli do czynienia i z tym trzeba się liczyć. Na bieżąco oczywiście będziemy przyglądać się, jak funkcjonuje czasowa organizacja ruchu. Mamy tutaj możliwości ingerencji w programy sygnalizacji świetlnej. Jeżeli byłaby taka potrzeba, na pewno zostanie to uruchomione. Wstępnie na dzień dzisiejszy tak jesteśmy dogadani z wykonawcą, że dnia 15 października tego roku zaczynamy sukcesywne wprowadzenie organizacji ruchu. Nie będzie to oczywiście z godziny na godzinę z racji konieczności ustawienia dużej ilości znaków, wymalowania jezdni i oznakowania poziomego, ale myślę, że 16 już wszystko wykonawca wdroży na tyle, żeby można było spokojnie prowadzić roboty budowlane. Mówimy o pierwszym etapie czasowej organizacji ruchu. Wykonawca w ramach zadania opracowuje jeszcze drugi etap, natomiast mamy na to jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, żeby zostało to zatwierdzone. Natomiast z tego, co wiemy, wykonawca już nad tym siedzi, pracuje i też jesteśmy tutaj w cały czas w konsultacji zarówno z wykonawcą, jak i z Wydziałem Ruchu Drogowego, który też ma oczywiście istotne znaczenie pod względem opiniowania organizacji ruchu.

0: Co ty wiesz o ubezpieczeniach społecznych? W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie zainaugurowano 13. edycję akcji Lekcja z ZUS-em. W ramach tego projektu uczniowie poznają podstawowe pojęcia, procedury i zasady związane z zawieraniem umów i opłacaniem składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
1: Jestem po prostu ciekawa, jak to będzie wyglądało. Przydadzą się w przyszłości. To na pewno jest ważne.
2: Coś już mieliśmy na lekcjach, aczkolwiek teraz wiemy, że dowiemy się więcej i będzie na pewno ciekawie.
3: Przyda się zanim podejmiecie pierwszą pracę? Była już taka sytuacja, że trzeba było się orientować?
2: Póki co na razie nie, ale na pewno się przyda w przyszłości. Rodzice też wytłumaczą, ale w szkole domu dowiemy się więcej też na ten temat.
4: Coś tam już kojarzę, tak? Mieliśmy to na lekcjach w końcu. To jest związane z naszym zawodem, ale tutaj na pewno dowiem się więcej. To wszystko będzie nam dobrze wytłumaczone, tak? To w końcu będzie nas czekać prędzej czy później.
0: Mówili nam uczniowie tarnowskiego gastronomika. Pierwszą lekcję poprowadził prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska.
5: To jest bardzo fajna akcja. My co roku ją też modyfikujemy, poprawiamy, przygotowujemy materiały dla uczniów, przygotowujemy materiały dla nauczycieli, szkolimy nauczycieli. Po prostu potrzebujemy większej wiedzy społecznej, też żeby nie ulegać dezinformacji, która jest często szerzona, informacji o tym, że nie wiem, może być świat bez ZUS. A oprócz tego młodzi ludzie muszą wiedzieć, znają swoje prawa dzięki temu, że nie dają na przykład sobie wcisnąć umowy, żeby pracować na czarno, albo wiedzą, jaka jest różnica pracy na umowy zlecenia, więc to wszystko jest. A oprócz tego nawet pomagają swoim rodzicom po takich lekcjach, bo też mieliśmy takie sygnały, że powiedzieli: mamo, ty możesz mieć waloryzację, tato, ty sprawdź. Więc od dyrektorów dostajemy takie informacje, że ci młodzi ludzie nie tylko czerpią wiedzę dla siebie, czerpią wiedzę też dla rodziców, dla swoich dziadków, bo na przykład, nie wiem, świadczenie honorowe dla stulatków, czy świadczenie opiekuńcze, ale też z tego tytułu mają, na przykład jak w tej szkole, są lepszymi kandydatami do pracy, no bo jeżeli mamy tutaj zajęcia z rachunkowości, to ktoś, kto się zna na rachunkowości, zarazem na ZUS-ie, bo to nie są jedyne zajęcia, które prowadzimy, bo w wybranych szkołach mamy też takie zajęcia praktyczne już, z rozliczania składek, z gminek, na przykład tworzymy też bazę fantastycznych pracowników i sami ich też rekrutujemy. No, w ZUS-ie mamy 43 tysiące pracowników. Młodzi ludzie nie mają tej świadomości, ile będą mieć tej emerytury, nie chcą. Jakiś czas temu państwo zaniechało wysyłania listów papierowych, ale my wysyłamy tą informację do obywateli na ich konta. To łatwo można sobie sprawdzić na e-ZUS-ie czy mZUS-ie. Ta mZUS to nasza aplikacja. Myślę, że w przyszłym roku będzie już ta informacja w mObywatelu, bo pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. No ale ta przede wszystkim świadomość tej wiedzy, ile będziemy mieć emerytury, a oprócz tego zobaczymy, czy pracodawca odprowadza za nas składki i zrozumienie tego, że ZUS zapewnia wypłatę świadczenia emerytalnego na całe życie, że jeżeli komuś się dzisiaj by coś stało, uległ wypadkowi, niezdolność do pracy, to my tak samo będziemy wypłacać świadczenie rentowe, po wypadku świadczenie wypadkowe. Młodym matkom czy rodzicom wypłacamy świadczenia macierzyńskie, wypłacamy świadczenia opiekuńcze, więc jakby ZUS jest w każdym aspekcie życia Polaków. No przykładowo, no w tamtym roku, na ten rok planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekraczają 500 miliardów złotych, a budżet jest 914. Wydatki FUS, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to jest 54% budżetu kraju. No my już mamy olbrzymie pokrycie szkoły wszystkie chcą. Nie mamy praktycznie przypadku, że jakaś szkoła się wypisała, ale to też jest potem bogaty program, że to jest jakby taka baza, że wchodzimy, uczymy uczniów. Te nasze materiały, one też są dobrze przygotowane, linki multimedialne, quizy. Absolutnie przez ten temat myślę, że są dużo lepiej przygotowane niż wiele podręczników szkolnych, ale to moje prywatne zdanie. No i oprócz tego faktycznie nauczyciele widzą, że ma to sens, uczniowie widzą, że ma to sens, no bo ten temat troszeczkę jest po macoszemu traktowany w tych podręcznikach z wiedzą o społeczeństwie czy tym wszystkim, no i my dajemy faktycznie bardzo dobrą informację, ile co, ile kto będzie płacił, no i też żeby zrozumieć ten system, że ten system ma objąć zarówno małe dziecko, które się rodzi, opieką jego matkę, system na przykład przykład daje, młodzi się dowiadują, że jest ulga na start, że kończą na przykład szkołę, chcą założyć działalność, że przez 6 miesięcy mają ulgę, więc o tych ulgach też się dowiadują od nas, jak to wygląda, jak to przeliczyć, więc tej wiedzy praktycznej też jest sporo.
0: Tarnów nieprzypadkowo został wybrany na miejsce inauguracji akcji Historia Miasta

0: Jest bowiem związana z Ignacym Mościckim, naukowcem, wynalazcą i prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niemu powstała Państwowa Fabryka Zakładów Azotowych w Mościcach, ale Ignacy Mościcki powołał również do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypominał Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa.
1: Nie wiem, czy Państwo wiedzą albo zdają sobie sprawę, ile dzieci chrzestnych, albo dla ilu dzieci Ignacy Mościcki był ojcem chrzestnym. 911. Drodzy Państwo, dlaczego Ignacy Mościcki zgodził się, czy wdrożył taki pomysł, aby każde siódme dziecko w rodzinie prezydent ówczesny Rzeczypospolitej Polskiej był ojcem chrzestnym? To wiązało się również z pewnymi przywilejami, a konkretnie darmowa edukacja, czy też dzisiaj dla nas byłoby to ważniejsze, poza kolejnością przyjmowanie do lekarzy, lekarzy specjalistów, szereg innych jeszcze benefitów. Właśnie z tego powodu, aby wzmacniać dzietność i demografię naszego kraju po I wojnie światowej i również wiedząc, że ten system, który przejęliśmy po Bismarcku, system repartycyjny, pay as you go, czyli system, w którym dzisiejsi w sile wieku pracownicy płacą składki, z których opłacane są następnie emerytury dzisiejszym emerytom, bazuje właśnie na tej demografii. On jest od demografii bardzo uzależniony, więc myślę, że warto o tym mówić, warto to pokazywać w kontekście również planów demograficznych dzisiejszej młodzieży, bo naszym ogromnym celem jest przezwyciężyć te problemy demograficzne i zachęcać młodych ludzi do tego, aby posiadali dzieci. Kiedyś, kiedy nie było tego systemu repartycyjnego, to właśnie dzieci były tym systemem emerytalnym każdego z rodziców. I to jest ciekawostka, ale Ignacy Mościcki już wtedy wiedział, że siła naszego państwa będzie rosła tylko wtedy, kiedy będą rosły nowe pokolenia młodych ludzi. Warto o tym mówić. Sam fakt, że i Tarnów, i dzielnica, która nosi imię Ignacego Mościckiego od nazwiska naszego prezydenta i osoby, która zadecydowała zarówno o powstaniu zakładów azotowych, przypominam w przyszłym roku stulecie tej decyzji, no i później zdecydował o powstaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym, z czego będziemy się utrzymywać na emeryturze już na samym początku. Ja wiem, że to jest perspektywa odległa, że o tym się zazwyczaj nie myśli, natomiast warto mieć świadomość, po pierwsze, że w momencie przejścia na emeryturę za te 40 lat młody człowiek będzie miał mnej więcej, panie prezesie, proszę mnie poprawić, ale mniej więcej szacuje się w granicach 30% ostatniej pensji. Więc jeżeli ktoś przywyknie do tego na przykład, że żyje za 10 tysięcy złotych miesięcznie, hipotetycznie, tak, albo za 5 i zda sobie sprawę, że przechodząc na emeryturę będzie miał tylko 30% tego ZUS-u, no to warto mieć jeszcze własne inne źródła, czyli na przykład program pracowniczy, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, że jest kilka różnych jeszcze sposobów na to, aby się zabezpieczyć. Albo, co też będzie dla nas bardzo ważne, żeby dbało o swoje zdrowie, tak aby móc pracować nieco dłużej, bo wtedy każdy rok skraca nam okres przebywania na emeryturze, ten przewidywany, i większa ilość składek liczy się jakoś wtedy dużo lepiej.
0: 13. edycję projektu Lekcje z ZUS-em zainaugurowano w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Placówka angażuje się w tę akcję od pierwszej edycji w 2014 roku, mówi dyrektor placówki Elżbieta Ziempa.
2: Jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć inaugurację 13. edycji właśnie w naszej szkole. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Od 13 lat obserwuję Lekcje z ZUS, generalnie jako nauczyciel rachunkowości, i widzę, że zainteresowanie ubezpieczeniami społecznymi wśród uczniów rośnie z roku na rok. młodzież jest coraz bardziej świadoma tego, że ubezpieczenia społeczne nie dotyczą ich w jakiejś odległej przyszłości, tylko w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy, dlatego świadomie podejmują decyzję, jaką umowę wybrać związaną z tą pierwszą pracą, jakie będą składki ZUS-owskie, a jako nauczyciel rachunkowości muszę powiedzieć, że gdy są tematy o składkach na ubezpieczenia społeczne, zawsze jest dyskusja, dlaczego są tak wysokie i co można z tym zrobić i co można by zrobić, żeby płacić mniejsze składki. Ale widzę z roku na rok, że świadomość uczniów jest coraz większa w tym temacie.
0: Prezes ZUS-u Liwiusz Laska podpowiadał m.in., co zrobić, żeby dostawać wyższe świadczenie po przejściu na emeryturę.
3: Żeby zwiększyć swoją emeryturę, to przede wszystkim można oczywiście płacić wyższe składki, ale to nie zawsze jest możliwe. Ale nawet jak się jest na działalności gospodarczej, to pozostaje taka możliwość dobrowolnego zwiększenia. I tak się też dzieje, wiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? ZUS robi co roku waloryzację tych składek, które ludzie mają i to jest bardzo dobra waloryzacja. Ona jest średnio rocznie, w ciągu ostatnich 10 lat było to 10%. Banki dawały 3, obecnie mniej więcej tak jest, a ZUS daje 10%. Im wcześniej zaczniemy odkładać, i to jest druga rada, zaczynajmy też w miarę wcześniej odprowadzać składki. To jest kwestia bycia na umowie o pracę, bo na przykład przy umowie zlecenia jest tylko składka o prowadzenie indywidualne, albo dbać o to, bo im więcej tych składek mamy, każdego roku wyobraźmy sobie, odkładamy dzisiaj 100 zł i ona jest waloryzowane 10%, to za rok mamy 110, ale jak w przyszłym roku dołożymy kolejne 100 zł, to już będzie oprocentowywane 210 zł i od niego kolejny efekt składany. Przez 40 lat to daje naprawdę dużo pieniędzy. No i oczywiście też dla ludzi, którzy są, sprawdźcie, ile tego macie na koncie. To jest bardzo proste na stronie e-ZUS, czy ściągnąć sobie aplikację mZUS. Ludzie boją się sprawdzać, nie chcą tego sprawdzać. Ja to mam wśród znajomych, ja ostatnio nawet żonę namówiłem, żeby sprawdziła, a nie chcę patrzeć, bo po prostu ludzie nie chcą na to patrzeć, ale myślę, że ta świadomość i przede wszystkim świadomość tego, że każdy rok bycia dłużej na rynku pracy, to mówił prezydent, może zwiększyć według naszych szacunków średnio emeryturę o 14%. A tak samo nawet dla kobiety przykład, która nie przejdzie wieku 60 lat na emeryturę, a przeszłaby wieku 65, to może dwukrotnie zwiększyć tej wysokości emerytury. Więc to też taka świadomość, że warto pozostawać w tym zdrowiu, być aktywnym, bo to nam jest w stanie zapewnić godną, szczęśliwą emeryturę.
0: Dodam, że dotychczas w lekcjach z ZUS-em wzięło udział ponad 950 tysięcy uczniów w całej Polsce. A więcej o tej akcji piszemy na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów.
0: Ładna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Wiele osób chce skorzystać z dobrej aury i zaczyna przygodę z bieganiem. Okazuje się, że sprawa nie jest jednak taka łatwa. O tym, jak zacząć biegać, mówi w studiu Radia SK Tarnów trenerka Agnieszka Duraj.
5: Najlepiej się zabrać spokojnie, bo bardzo dużo osób robi ten błąd, że ubiera buty, wychodzi i myśli, że przebiegnę dzisiaj 5 kilometrów, nie biegając wcześniej. No i tym sposobem właśnie można się bardzo szybko spalić. Wychodzimy na początek właśnie na marszobieg, na slow jogging, ewentualnie na lekki trucht. Biegniemy do momentu, aż w miarę komfortowo się czujemy, to serce nie galopuje i nie brakuje nam oddechu. I z każdym kolejnym treningiem po prostu zwiększamy tę intensywność. Albo zamieniamy sobie proporcje między marszem a biegiem, albo jeżeli od razu biegaliśmy, to właśnie próbujemy troszeczkę przyspieszyć, zrobić sobie jakiś krótki interwał, zrobić sobie krótki podbieg, ale nie patrzymy na początku w ogóle na dystans, nie patrzymy na czas, nie patrzymy na prędkość, patrzymy na nasze samopoczucie. I dbamy o to też, żeby biegać na śródstopiu, a nie odpięty. Co też powoduje dużo kontuzji i zniechęcenia, bo bolą nas kostki, łydki, kolana, biodra, kręgosłup, wszystko. Ja nie mogę biegać, bo mnie wszystko boli. No bo technika jest zła.
6: To jak właśnie zwracać uwagę na tą technikę? Bo teoretycznie to się wydaje dosyć proste, ale okazuje się, że jednak jest tutaj dużo tych różnych aspektów, których trzeba pilnować.
5: Tak, no między chodzeniem w ogóle a bieganiem jest bardzo duża różnica. Wiadomo, każdy chodzi odpięty i bieganie odpięty właśnie powoduje te wszystkie dolegliwości później po bieganiu. Pracujemy nad tym, żeby stawiać stopę na śródstopiu.
6: I tutaj pewnie też jest kluczowy teren, w jakim biegamy, prawda?
5: Kluczowy, jeśli chodzi o obciążenia, tak. Wiadomo, jeżeli biegamy na asfalcie i te buty też nie są do końca dobre, dobrze zamortyzowane, to te skutki biegania, powiedzmy, dłuższych dystansów będą bardziej odczuwalne. Ale jeżeli na przykład wybierzemy się do parku jakiegoś, na miękkie podłoże, na szutr do lasu, to też będzie nam łatwiej i mniej odczujemy uderzenia stopy po prostu o podłoże.
6: Dobrze, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o sam trening, małymi krokami zwiększanie dystansu stopniowo. A jak wygląda kwestia ubrania? No bo wiadomo, tutaj bieganie jest też wysiłkiem, można tutaj się trochę właśnie przepocić. Jak to wygląda?
5: Złota zasada biegacza, ubieramy się lekko, tak, żeby jak wychodzimy na bieganie na zewnątrz, można to też sprawdzić wychodząc na balkon, powiedzmy z bloku, czujemy lekki chłód. Nie ma nam być zimno, nie ma nam być od razu ciepło, bo jeżeli jest nam ciepło wychodząc na zewnątrz, to znaczy, że się zgrzejemy mocno podczas biegania. Z reguły, jak biegniemy, to odczuwalna temperatura jest plus 10 stopni, więc dajmy na to dzisiaj jest 10 stopni, ubieramy się lekko, podczas biegu wydaje nam się, jakby było 20.
6: Okej, czyli tutaj cebulka się nie sprawdza?
5: Nie, cebulka nie. No jeżeli są wietrzne dni, to sprawdza się wiatrówka, którą można szybko zdjąć, sprawdzają się rękawiczki, jakaś chusta na szyję, na głowę, którą można szybko zdjąć, zwinąć, gdzieś schować do pasa, do spodni, czy na sobie zawiązać, ale nie ubierajmy dużo warstw, bo im więcej warstw, tym nam będzie bardziej gorąco, a to zabiera energię do biegu.
6: A trzeba wcześniej zjeść jakiś posiłek, bo nie wiem, jak jest z bieganiem, ale z siłownią właśnie często poleca się przed takim aktywnością fizyczną jakiś tam posiłek zbudowany, powiedzmy, z węglowodanów.
5: Lekki na pewno. Nie jemy dużego obiadu i nie będziemy biegać, bo to wszystko tam się trzęsie i może się różnie to skończyć, ale tak naprawdę każdy musi dostosować do siebie. Są osoby, które jedzą 2 godziny przed bieganiem i dopiero idą biegać, są osoby, które jedzą i wychodzą od razu. Każdy musi przetestować i też w bieganiu jest ważne to, że trzeba się nauczyć jeść w ogóle. Właśnie przed treningiem i w trakcie biegu, bo na 5 km wiadomo, nie musimy brać jedzenia, ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby później biegać dłuższe dystanse, 20 km i więcej, to trzeba się też nauczyć jeść podczas biegania.
6: To co się je w takim wypadku podczas biegania?
5: Różnie. Jeżeli ktoś lubi i wystarcza mu to, to mogą być żele takie dla biegaczy specjalne, jakieś tabletki węglowodanowe. To jest bardzo dużo takich produktów, które można po prostu kupić i sobie zabrać na bieganie. Niektórzy biorą banana, niektórzy biorą batona, jakąś czekoladę. To też sobie każdy musi przetestować, co mu najbardziej odpowiada.
6: I ewentualny posiłek po treningu to jest też kwestia indywidualna, czy to jest jakiś mus, powiedzmy?
5: Też kwestia. Znaczy, no najlepiej jest zjeść po treningu, bo wiadomo, że spalimy tych kalorii bardzo dużo, węglowodanów i ogólnie powinniśmy być głodni, ale też na początku takiego biegania ono jest wyczerpujące, więc może się tak zdarzyć, że mamy wstręt do jedzenia zaraz po, więc też nie wciskajmy w siebie na siłę, na spokojnie, coś małego zjedzmy, choćby banana, żeby tak uspokoić też żołądek po tym bieganiu i później normalnie posiłek, żeby uzupełnić te wszystkie stracone kalorie.
6: I w międzyczasie pewnie ważne jest nawodnienie odpowiednie.
5: No to jest podstawa też, bo też brak nawodnienia, to są skurcze podczas biegania, to są różne inne dolegliwości, zasłabnięcia, zawroty głowy. Także no przy wysiłku, szczególnie latem, no to już obowiązkowo. Zimą to też zależy. Są biegacze, którzy zimą nie biegają tak do 20, nie piją tak do 20 kilometrów, nie jest im potrzebne żadne picie.
6: I dają radę?
5: I dają radę. Ja osobiście zawsze zabieram. Nawet wiedząc, że w zimie mniej piję, bo to jest naturalne, to i tak zabieram, żeby mieć przy sobie, to też jest taka spokojna głowa, że możemy w każdej chwili się napić.
6: Bieganie pali trochę tych kalorii i niektórzy właśnie wybierają bieganie jako taką efektywną formę odchudzania się. Czy faktycznie bieganie jest dobrym wyborem, jeżeli chcemy zrzucić te zbędne kilogramy?
5: I tak, i nie. Bo nie samym bieganiem schudniemy. Wiadomą rzeczą jest, że ważne jest też, co jemy i ile jemy, ile tych kalorii w ciągu dnia spożywamy, ale na pewno jest pomocne. Poza samym bieganiem każda aktywność jest wskazana. Czy to jest marsz, czy Nordic Walking, czy jakakolwiek inna aktywność. Te pół godziny dziennie powinniśmy poświęcić i dla zdrowia, i dla ciała, i chcemy schudnąć, tak. Wyjdźmy na to bieganie, ale też nie na zasadzie nie jem nic i pójdę biegać, bo schudnę. To też tak nie działa. To wszystko musi być racjonalne i poukładane.
6: A są jakieś efektywniejsze formy biegania, przy których więcej się pali tych kalorii? Bo tam w sieci można natknąć się na dyskusje takie niekończące się, czy interwał, czy cardio, co jest lepsze?
5: Jest bardzo dużo teorii, każda teoria jest trochę prawdziwa, trochę fałszywa. Każdy z nas jest inny. Dla jednego sprawdzi się bieganie interwałów, dla innego podbiegi, dla innego biegi długodystansowe, a jeszcze inna osoba powie, że mu bieganie w ogóle nie pomaga, żeby schudnąć. Bo też nie zapominajmy, jak biegamy, czy uprawiamy jakąś intensywną aktywność, coś, to nam się chce po prostu bardziej jeść pod tym. Więc niektórzy popadają w taką pułapkę, biegają i nadrabiają to bieganie jedzeniem, co nie jest złe oczywiście w normalnym trybie, ale jeżeli chcą schudnąć, to później jest taki efekt, że mówią, że biegam, ale nie chudnę. Dlaczego?
6: No tak. I tutaj w bieganiu też jest chyba kluczowa regeneracja, prawda?
5: Tak, regeneracja. Bardzo dużo biegaczy o niej zapomina, bo wiadomo, każdy jest nastawiony na wynik, tak, będę lepszy, szybszy czy szybsza, ale nie zapominajmy o regeneracji, właśnie też o rolowaniu, o rozciąganiu w domu między tymi treningami. Zadbajmy o to, bo elastyczne mięśnie to mniej kontuzji, a niestety biegając bez tych dodatkowych elementów właśnie, jak rolowanie i rozciąganie, może prowadzić bardzo szybko do kontuzji, zerwania mięśni, nadwyrężeń, więc i regeneracja, i właśnie takie ćwiczenia rozciągające są bardzo ważne.
6: Wcześniej pani powiedziała, że warto łączyć interwał, na przykład podbiegi, więc jak powinien wyglądać taki idealny trening tygodniowy dla osoby, która chce po prostu o siebie zadbać, być zdrowa, mieć przyzwoitą przynajmniej wydolność?
5: Jeżeli chce tylko o siebie zadbać, nie ma planów startowaniem w zawodach, powiedzmy, biegowych na szybkość, czy jakichś zawodach biegania górskiego, to wystarczy, że wyjdzie na ten trening półgodzinny, na lekki trucht, 3 razy w tygodniu.
6: I to wystarczy.
5: Wystarczy, żeby zadbać o zdrowie, o serce, to poprawia krążenie, poprawia nasze samopoczucie, bo wiadomo, każdy ruch wyzwala u nas endorfiny i szczęście, radość i w ogóle satysfakcję z samego siebie, więc wyjdźmy te 3 razy w tygodniu. A jeżeli ktoś ma cele biegowe wygórowane, czy jakieś cele bicia rekordów, no to jednak trzeba się pochylić nad podbiegami, interwałami, tymi długimi wybieganiami. No i tutaj do długich dystansów zalecane jest pokonywanie tak 50-60 km tygodniowo, więc to już jest taki intensywny trening.
6: No trochę jest. Już tak na zakończenie chciałam panią zapytać, po jakim efekcie, powiedzmy, jeżeli ktoś jakoś tak regularnie biega, załóżmy 3 razy w tygodniu, 40 minut, taki wolniejsze cardio, w jakim czasie tu można zauważyć efekty, jeżeli chodzi o poprawę wydolności?
5: To bardzo szybko.
6: Szybko?
5: No już po pierwszym tygodniu będziemy, w kolejnym tygodniu już czuć poprawę. Z każdego kolejnego treningu będziemy przechodzić mniej zmęczeni. Każdy kolejny trening będzie dla nas łatwiejszy i będziemy chcieli więcej. Bo to tak się samo napędza. Wiem z doświadczenia u moich biegaczy, którzy zaczynali na slow i tak naprawdę są osoby, które nie mogły przebiec tych 5 kilometrów 40 minut w ciągu, musiały właśnie stosować marszobiegi na początku przez kilka treningów, a po roku biegania zapisują się na zawody, na półmaratony, maratony i je przebiegają. Więc to jest też możliwe. Można przebiec maraton w tempie slow.
6: A powiedzmy, jest jakiś wiek, powiedzmy taka granica, gdzie można się zabrać za bieganie, czy raczej tu nie ma znaczenia?
5: Nie ma żadnego znaczenia. Są osoby bardzo młode, które zaczynają biegać i ta grupa nie jest duża wbrew pozorom. Bardzo dużo osób zaczyna biegać w wieku 30-40 lat, ale są też osoby po 50, po 60, które zaczynają przygodę z tym ruchem.
6: No tak, czy jak nawet mamy w Tarnowie panią Basię, która...
5: Dokładnie, naszą sławną panią Basię mamy, która też chyba po 50 zaczęła biegać i zaczęła zdobywać medale w maratonach, półmaratonach i górskich i płaskich, więc to jest kwestia chęci.
6: Więc tak, tu każdy może zacząć. A powiedziała pani, że dosyć szybko jest ten progres. A jeżeli już opuścimy kilka treningów, biegamy, powiedzmy przez kilka miesięcy, ale tam, nie wiem, albo kontuzja, albo przeziębienie. Tutaj można zauważyć szybki spadek wydolnościowy?
5: No jak w każdym treningu. Jeżeli przerywamy jakąkolwiek aktywność, nie tylko bieganie, czy chodzimy na siłownię, przerwiemy, czy chodzimy nordic walking, przerwiemy, no to ten powrót do tej aktywności jest znowu troszeczkę trudniejszy niż wcześniej, ale no to nie jest jakaś tragedia, której się nie da przejść. Są osoby właśnie, które są po kontuzjach, po bardzo długich przerwach w treningach, przychodzą na slow jogging, później szybko przeskakują na te treningi intensywniejsze właśnie, na podbiegi czy interwały. Da się do tego wrócić. Kwestia chęci, czasu i cierpliwości, bo tu cierpliwość jest potrzebna.
0: A my przypominamy, że każdy trening warto poprzedzić kilkuminutową rozgrzewką. Przyczynia się ona do szybszej regeneracji mięśni, a także zmniejsza ryzyko kontuzji.
4: SK Tarnów News.
0: Na żywo będzie można ich usłyszeć już 16 października. Mowa o zespole Tenet, który niedawno zadebiutował na tarnowskiej metalowej scenie muzycznej. O nowoczesnych brzmieniach metalu, debiutanckim singlu, zakładaniu masek oraz filmach Christophera Nolana rozmawiamy z gitarzystą Witkiem Gonciarzem i basistą Szymonem Połciem.
7: Krystian Janik, Radio SK. Dzisiaj jest ze mną połowa zespołu Tenet, Witek Gonciarz i Szymon Połeć. Cześć chłopaki.
8: Cześć.
7: Tenet. Jak słyszę Tenet, to przypomina mi się taka historia, gdzie jeszcze nie można było za bardzo wychodzić z domów, wszystko było pozamykane, mieliśmy troszkę inną rzeczywistość, nie było koncertów i pierwszym filmem, na jakim byłem po otworzeniu kin, był Tenet Christophera Nolana. I co, chłopaki? Nazwa od tego filmu, czy jakieś inne źródło nazwy?
8: Nie, nazwa nie jest od filmu. Z nazwą zespołu to w ogóle taki długi okres był przemyśleń i szukania nazwy, która byłaby jakimś odzwierciedleniem tego, co gramy. No i w końcu po długich bojach doszliśmy do tego, że Tenet jako dogmat to jest coś, co w jakiś sposób może odzwierciedlić to, co próbujemy przekazać swoją muzyką.
7: I na pewno jest to dobra nazwa dla zespołu, który ma na swoim koncie ciężkie brzmienia. A jak mówisz o koncie, to oczywiście mam na myśli singiel, bo jeden singiel został wydany.
9: Tak, dokładnie tak. 21 sierpnia wydaliśmy nasz debiutancki singiel Rot. No, było to duże wydarzenie dla nas wszystkich. Dla mnie szczególnie, bo to też taka moja pierwsza poważny debiut taki wydawniczy. Do singla nagraliśmy teledysk, też wszystko zrobiliśmy sami. No, nie wiem jak to opisać tak w skrócie, żeby to wybrzmiało, ale no szczególne naprawdę dla mnie wydarzenie, także też może trochę inne emocje się pojawiają. Może Witek tak od strony technicznej bardziej.
8: Znaczy warto się zapoznać z tym materiałem, który jest na YouTubie u nas na kanale. No, moim zdaniem naprawdę fajnie się to prezentuje, pomimo tego, że zrobiliśmy to własnym nakładem, no to nie odbiega od produkcji wizualnie naprawdę topowych zespołów, które w takiej muzyce się gdzieś tam określają i taką muzykę wykonują. Warto posłuchać, bo jest to bardzo ciekawy utwór, bardzo dynamiczny. Także zapraszamy do tego, aby wchodzić na nasze social media, na nasze profile na YouTubie, Instagramie i nas zaobserwować, bo naprawdę warto, a za niedługo też będą nowe wydawnictwa, z którymi też będzie można się zapoznać.
7: Ja się podpisuję, klip wygląda naprawdę profesjonalnie i na co zwróciłem uwagę w klipie poza muzyką, to oczywiście wasz wizerunek sceniczny, więc tutaj dwa pytania. Inspiracje? Skąd inspiracje? Bo gdzieś pewnie one wynikają nie tylko z muzyki, tak mi się wydaje. I poza inspiracjami oczywiście chciałbym zapytać, czy na scenie tak samo się pojawicie, bo niedługo koncert i to w sumie trzecie pytanie nam wychodzi z jednego.
9: Jeśli chodzi o wizerunek teledysku, to chyba był...
8: Też to było bardziej związane z tekstem utworu.
9: Tak, dokładnie. Nie było takiego zamysłu, że robimy te maski i w tych maskach będziemy jakby się z nimi identyfikować. Po prostu pod teledysk, pod piosenkę fajnie to... Wydaje nam się, że fajnie to współpracuje.
8: No tak, tak. Ale ogólnie same maski wzięły się z tekstu utworu. To Kacper też jest autorem tekstów wszystkich do naszych utworów. No, wpadł na taki pomysł, że ze względu na to, że ta piosenka mówi o drugich maskach człowieka, o takim obdzieraniu się z pewnej rzeczywistości, to zróbmy taki teledysk, który będzie to wizualnie tak samo przedstawiał, a nie tylko słowami, tylko żebyśmy nawiązali do tego tekstu w tym, co chcemy przekazać wizualnie tak samo.
7: Czyli na scenie raczej się maski nie pojawią, czy istnieje szansa?
9: Jeszcze nie wiemy.
8: Jeszcze nie wiemy, ale raczej w maskach nie będziemy występować, bo jest dużo zespołów, które to robią od wielu lat. Są nowe zespoły, które się pojawiają na tym, można powiedzieć, takich dużych scenach, które tak samo używają tej takiej formy ekspresji muzycznej i wizualnej, a nie chcemy jakby naśladować pewnych zachowań, które są powielane kilkukrotnie, raczej standardowo jakieś czarne ubrania takie, no nic, nie odkryjemy tego na drugi raz.
9: Tym bardziej, że już niektórzy porównywali nas właśnie do tych zespołów.
8: Tak, tak, Slipknot.
9: Tak.
7: Nie miałem na początku w ogóle inne skojarzenie, bo czytałem nazwę jako odwołanie do Nolana i też maski przypominają bardzo kreację Stracha na Wróble z Baton Początek.
8: Znaczy się, to można powiedzieć, że tak. Ogólnie założenie tych masek było, bo też trochę myśleliśmy na ten temat, w jaki sposób to zorganizować, w jaki sposób to wykonać, i pierwsze, co nam się pojawiło, tak już kształtowana forma tego, jak ma wyglądać, to taki jutowy worek, tylko żeby go w jakiś sposób kształtować, żeby właśnie przypominał takiego stracha, jak z Batmana, takie klimaty właśnie.
7: Czyli gdzieś dobrze odczytałem.
9: Gdzieś trochę tak.
7: Tarnowska scena rockowa, metalowa, szczerze mówiąc, ma się naprawdę bardzo dobrze, moim zdaniem. Pojawiają się nowe zespoły, ale też w skali ogólnopolskiej pojawia się sporo nowych zespołów, ale gdzieś te zespoły często szybko znikają, więc nie wiem, macie może jakiś pogląd na to? Czy po prostu już jest scena tak mocno zamurowana tymi starszymi kapelami i młode mają przez to gorzej? Czy po prostu jest za dużo tych kapel?
9: W Tarnowie rzeczywiście jest jakby ta baza tych zespołów, które...
7: Bo już nie chcę nawiązywać do sławnych słów Nergala.
8: No właśnie, miałem do tego nawiązać też. To jest w ogóle całkowicie według mnie jakieś stwierdzenie, które jest całkowicie bez sensu, bo muzykę przede wszystkim nie robi się dlatego, żeby mieć jakieś wymierne formy finansowe. Znaczy, wiadomo, jeżeli ktoś dojdzie do takiego poziomu, jest to fajny bonus tego, co się robi, ale przede wszystkim robimy to z potrzeby chwili i z tego, że chcemy kreatywnie spędzić czas. A jak się ten czas spędza z fajnymi ludźmi, w fajnym klimacie, no to profitem tego jest dobra muzyka.
9: Tak, a w Tarnowie ta grupa tych zespołów rockowych, znaczy w ogóle wydaje mi się, że w Tarnowie typowo metalowych zespołów nie ma dużo. Jednak to wszystko oscyluje gdzieś tam w heavy rocku, hard rocku, czy po prostu rocku. Więc też może to jest czasami gdzieś może interpretowane przez ludzi źle. Też przykład mogę podać naszego ostatniego wyjazdu na przegląd zespołów rockowych do Kołobrzegu, gdzie po zgłoszeniu i tak dalej zostaliśmy wybrani jako tam jeden z zespołów, który ma przyjechać i zagrać. A na miejscu okazało się, że my wrzuceni do jednego, nazwijmy to, worka z zespołami rockowymi, to była całkowicie przepaść gatunkowa, mam na myśli, bo graliśmy zdecydowanie ciężej, więc no może tutaj też właśnie w Tarnowie otwiera się jakaś przestrzeń na taką muzykę jednak mocniejszą, cięższą. Swoją drogą zajęliśmy trzecie miejsce na tym przeglądzie, więc...
7: Gratuluję.
9: Też to było wydarzenie.
8: Dzięki. W sumie nie spodziewaliśmy się, bo w sumie pojechaliśmy z takimi najcięższymi kawałkami, jakie mamy do zaprezentowania. I jak stwierdziliśmy to, a potem oglądaliśmy zespoły, które słuchaliśmy, które tam grały po nas, bo myśmy zagrali jako pierwsi, no to rzeczywiście przepaść była gatunkowa bardzo duża.
4: SK Tarnów.
7: Przed nami koncert w Tarnowie właśnie, w klubie Piwnica, przepraszam. Może kilka szczegółów koncertu, jeśli możecie ujawnić. Bo jeśli gracie jako gwiazda wieczoru, to na pewno macie sporo kawałków, które kiedyś pewnie ułożą jakąś płytę.
9: Tak, zdecydowanie tak. Koncert będzie 16 października. Zagra z nami zespół Ziriel, też tarnowska kapela. Na koncercie będziemy promować nasze w sumie drugie wydanie, tak. Epkę, na której będą 4 kawałki. Na razie to jest punkt kontrolny na tej drodze do płyty, która oczywiście też się pojawi, też mamy kawałki na nią przygotowane, jeszcze nie w takich formach końcowych. Oczywiście na koncercie się te numery pojawią i to, ktoś będzie ciekawy, to będzie mógł od razu usłyszeć wszystko. Ale tak, na razie epka, koncertem chcemy ją zapromować, będzie można na koncercie nabyć fizyczne krążki.
8: No zapraszamy, warto przyjść posłuchać.
9: Tak.
8: No ale te utwory, które mamy, no to na pewno jeszcze, jeżeli ktoś przyjdzie na ten koncert, to wersja finalna, która gdzieś tam się znajdzie na płycie prawdopodobnie, no tak planujemy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że do wiosny się wyrobimy z tym, żeby ta płyta się ukazała. No to na pewno jeszcze będą inne formy, bo to jeżeli już dojdziemy do takiego poziomu, że będziemy po kolei pracować nad tymi utworami, no to one się jeszcze zmieniają troszeczkę.
9: Też no, te numery są teraz w formach takich, jakich są. No bo jednak nasz pierwszy koncert to było takie dość mocno spontaniczne wydarzenie.
8: Tak, bo... jak poprzedni zespół, w którym graliśmy z Kacprem, gdzieś tam, można powiedzieć, zawiesił swoją działalność, no to chcieliśmy dalej kontynuować, no chcieliśmy dalej robić muzykę, chcieliśmy dalej grać, a Kacper, no, jest bardzo utalentowanym człowiekiem, pokazał mi tam, co miał gdzieś tam pochowane w szufladzie, jak to się mówi, i był to bardzo dobry materiał. No i namówiłem go, stwierdziliśmy, że działamy, próbujemy coś z tym zrobić dalej. No i w tej drodze poszukiwania, można powiedzieć, muzyków do składu, no zaczęliśmy na początku działać sami, no bo nie mogliśmy znaleźć odpowiednich ludzi, którzy spełnią tam jakieś wymagania nasze, żeby ciągnąć ten materiał bardziej profesjonalnie. Stwierdziliśmy, że no to zaczniemy sobie robić muzykę sami i będziemy wrzucać po prostu na social media. No i w międzyczasie skontaktowałem się z Szymonem. Szymon przyszedł na próbę, stwierdził, że no, jest to dobre i że z miłą chęcią z nami zostanie na dłużej. Po czym na kolejnej próbie stwierdził, że będziemy grać koncert. No, mówimy, że Szymon, no dobra, fajnie, no zagramy koncert. Mówi, nie, no już temat jest ustalony, już mamy termin. No, już mieliśmy tam 6 numerów chyba przygotowanych. Ja coś tam dorobimy, zobaczymy, sprawdzimy się na scenie. No, dobrze, fajnie, Szymon, ale nie mamy perkusisty. No, jak zagramy koncert bez perkusisty?
7: Sebastian nikt zawsze zagra.
8: Tak. A no, spokojnie, ogarnę temat, załatwię. No to dobrze, no to Szymon załatwia. No i takim sposobem dobił do naszego zespołu Michał. Oprócz tego, że jest naprawdę utalentowanym perkusistą, okazało się, że jest świetnym gitarzystą. Przyniósł 2 numery, które tam troszkę zmodyfikowaliśmy, tam nie było jakichś dużych zmian, które są naprawdę bardzo dobre. No i z takim materiałem pod szyldem Tenet wystąpiliśmy pierwszy raz.
7: Ale też widzę u Szymona duże zdolności menadżerskie, więc no...
8: Tak.
7: Szybko ogarnę koncert.
9: Staram się. No, akurat w Maranto vibe nie było ciężko. Tak, pierwszy koncert to był taki trochę szalone wydarzenie, bo tak naprawdę półtora miesiąca przed koncertem Michał do nas dołączył.
7: No właśnie, jak zebrać publiczność na koncert zespołu, który w zasadzie debiutuje koncertowo.
9: Znaczy, gwiazdą wieczoru był kto inny, a my tutaj no gdzieś tam cały czas, jak tam pierwszy numer zrobiliśmy, no to już porozsyłaliśmy gdzieś po znajomych, potem drugi, cały czas gdzieś o tym się rozmawiało. No jednak jesteśmy z Tarnowa wszyscy, więc tych znajomych mamy całkiem sporo i
8: feedback tego, co zrobiliśmy, był naprawdę bardzo dobry.
9: Tak,
8: no i Szymon stwierdził, dobra, no to w takim razie próbujemy się na scenie, zobaczymy, co z tego będzie dalej. Jak będzie dobrze, no to działamy dalej. Jak będzie słabo, no to wtedy będziemy coś zmieniać, zobaczymy, jak będzie dalej.
9: Tak.
8: A odzew po koncercie był naprawdę bardzo dobry, my też byliśmy bardzo zadowoleni z tego koncertu.
9: Bo... Do pewnego momentu. Ja przynajmniej, jak zacząłem potem oglądać nagrania i bardzo dużo rzeczy takich mi się pojawiło, że każdy z nas był ubrany na przykład jak chciał, nie było tej spójności trochę.
8: Znaczy to forma wizerunkowa, to zawsze tak. Każdy zespół gdzieś nad tym pracuje, a bardziej chodziło nam o formę muzyczną, no to graliśmy dość krótko ze sobą, tych prób też nie było dużo, a okazało się, że się świetnie zgrywamy i jest energia na scenie, jest energia w muzyce, jest cios wtedy, kiedy ma być, kiedy ma go nie być, no to też jest cisza, także było bardzo dobrze. Bardzo dobrze było i no i tak to się zaczęło wszystko już nakręcić, można powiedzieć, bardziej. Już dało nam to na przyszłość pewne nadzieje, oczekiwania i ochotę do tego, żeby to robić.
7: Co oznacza, że możemy się spodziewać już w pełni profesjonalnego koncertu, na co oczywiście serdecznie zapraszamy. Ale wspomnieliście o epce, która będzie w październiku.
8: Tak.
7: Jak wiadomo, to taki pierwszy krok do większej płyty.
9: Tak, zdecydowanie tak. Epka gdzieś wstępnie planujemy ją w okolice 9 października, żeby się pojawiła już
8: na streamingach.
9: Na streamingach, tak. No myślę, że to się uda wtedy. No i tak, no i w przyszłym roku postaramy się tą płytę całą już wydać, nagrać też oczywiście. To też myślę warte podkreślenia jest to, że wszystkie kawałki, wszystkie nagrania, miksy, masteringi, tak samo teledysk, wszystko robimy sami. Nie mamy żadnego profesjonalnego studia ani profesjonalnych realizatorów. Wszystko robimy sami metodą prób i błędów. Z każdego numeru na następny widzimy jakby progres. Kacper, jakby głównie Kacper zajmuje się miksem, masteringiem, no to naprawdę gość ma wielki talent.
8: Tak, wiedzę, jego tak samo umiejętności, to widzę, że z każdego numeru to jest diametralny progres to w stosunku do tego, co na przykład przygotowywaliśmy materiał i gdzieś tam wstępnie sobie go miksował i przedstawiał nam efekty tej pracy, no to teraz przy tych ostatnich numerach, no to jest już naprawdę profesjonalne podejście do sprawy i to nie odbiega to co zrobił od naprawdę topowych zespołów międzynarodowych. Tam, już nie mówię o polskich jakichś tam, tylko takich zespołów, których stać na to, żeby pojechać do studia, które ma odpowiednie brzmienie i wydać kupę pieniędzy na to, żeby to nagrać.
7: jak brzmi zespół Tenet. Jeśli jesteście ciekawi, to przekonacie się o tym na żywo w klubie Piwnica Przepraszam już 16 października 2026 roku. Zapraszam na ten koncert razem z zespołem Tenet. Dzięki uwagi.
8: Dzięki.
9: Dzięki bardzo.

0: Jessica Tarnów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali, ale Lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Kejko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Ganki Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Lickley w Radio Esk. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot! Ściśle tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
7: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.

0: dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
1: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
2: Pokaż. No, fajne, pasuje.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
6: I po reklamie.

0: Tak, gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesele. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
10: I po reklamie.
11: SK Tarnów. Na czasie.
12: Michał Reszczyński, witajcie. To będzie muzyczna uczta w Tarnowie. Już 18 października chiński pianista Haora wystąpi w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Mimo młodego wieku artysta może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Recital rozpocznie się o 18. Wstęp wolny. Tymczasem trwa nabór prac do konkursu Bez Hejtu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z Tarnowa i regionu mogą stworzyć plakat promujący szacunek w internecie. Pracę należy dostarczyć lub wysłać do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
13: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
14: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
15: Miło dzisiaj zatankować?
16: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
17: A jaka idealna będzie cena benzyny?
14: Myślę, że te 5,19.
13: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej, jest na trasach w Beskidach.
18: A
2: ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
10: Siema Eska, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
2: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a Wesce sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co was zaskoczyło. Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X. Tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
5: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
5: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość: panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram.

0: 250 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z SK-ową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w SK-owej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w SK-ową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: or another.
1: SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tajemnice Bernardyńskiej 15. Odkryje historię miejsca i tradycję ostatniego pożegnania. Poznaj z nami nieznaną historię zabytkowej kamienicy i zejdź do historycznych piwnic. Zobacz od kulis codzienną pracę domu pogrzebowego, profesjonalne zaplecze oraz nowoczesne karawany. Porozmawiaj z historykiem i mistrzem ceremonii. 3 października, sobota, godzina 18. Dom pogrzebowy Derus. Bernardyńska 15 w Tarnowie. Wydarzenie pod patronatem honorowym prezydenta miasta Tarnowa.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
15: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
14: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
16: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
14: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
17: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie, to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
8: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Merkury Market, remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
8: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
7: Serio?
8: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba, dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
7: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
8: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
7: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: I po reklamie.
17: SK Tarnów. Na czasie.
18: Michał Praszczyński. Uwaga Tarnów, będzie głośno i rockowo. 24 października o 18 koncert Rock Montownia w Zespole Szkół Muzycznych. Na scenie uczniowie Szkoły Gitarowej Piotra Smolenia i zaproszeni goście. A w repertuarze między innymi Guns N' Roses, Iron Maiden czy Perfect. Z kolei 10 października poznacie Tarnów z zupełnie innej strony. Będą mroczne historie i niezwykłe budynki. A wszystko podczas specjalnego spaceru, który poprowadzi Marek Karpiński. Pisy na dk.westerplatte.pl.
19: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie 1,50 zł na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
20: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
21: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
19: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
2: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
4: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
2: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata. W klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götz & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götz & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
8: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
7: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
9: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
6: I po reklamie.
2: Eska.

0: Pawlow w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żebym nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. Będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. Przygotujcie się na noc pełną potężnego basu, pulsujących świateł i niezapomnianego klimatu. Już dziś w Blue Velvet o dobrą zabawę zadba DJ Kerry. Szykuje się gorąca impreza. Z kolei w Gold Angels poczujecie góralski klimat. Pojawi się DJ Stasek. To będzie uczta dla miłośników folkowych brzmień i tanecznych rytmów. A jeśli chcecie naładować baterie po całym tygodniu pracy, to możecie też zajrzeć do Alfy. Cordy postara się, aby to była niezapomniana noc. Z kolei w piwnicy Przepraszam, usłyszycie kawałki Metaliki.
10: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z czterech meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
11: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na szóstkę zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, the first time, Damiano Dawid.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Wszyscy też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: To jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Oruj oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
6: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
5: Mają od ręki?
6: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
5: No to jedziemy.
6: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
7: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
8: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. I po reklamie.
6: Esko.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, zespół z Licky Lee, they all try follow rivers między innymi. No i cóż, jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Eska. Eska.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce.
3: Eska Live Remix. Eska Live Remix.
2: W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę o północy
2: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
11: Projar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu S. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No, ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
23: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. jadąc słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
4: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
23: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
4: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce. A Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram wam tę nowość za kilkanaście minut w Esce. Wcześniej trochę innych hitów mam dla was. Chłopaki w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam was serdecznie. A i za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam was do zabawy.

0: Tak właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchnę znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: 3, 2, 1.
1: Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam, serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem Orto Iulis. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj. Słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie. Odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro.

0: Fakta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowym w zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
15: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royar w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w megacenie.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Tarnów. Na czasie.
19: Michał Raszczyński, witajcie. To będzie muzyczna uczta w Tarnowie. Już 18 października chiński pianista Hao Ra wystąpi w sali koncertowej zespołu szkół muzycznych. Mimo młodego wieku artysta może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Recital rozpocznie się o 18. Wstęp wolny. Tymczasem trwa nabór prac do konkursu Bez Hejtu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z Tarnowa i regionu mogą stworzyć plakat promujący szacunek w internecie. Pracę należy dostarczyć lub wysłać do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
20: Muzyką się żyje.
21: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
22: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o trzeciej, o siódmej już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
21: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej 20, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
22: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
21: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej 20 i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, tym na stacji benzynowej? Sanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Pop i I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później się opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl, na SK.pl albo w naszej SK-owej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w Imprestę, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl. Radio
1: SK. Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość: panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
6: I po reklamie.

0: Z Katarnów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
8: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
7: Na płycie znajdziecie hit Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lor. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2:07, no to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Radio SK. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Przedstawiałem wam tę nowość w Imprezce w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
8: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
7: Serio?
8: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
7: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
8: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
7: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
17: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
16: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
17: Pokaż. No, fajne, pasuje.
18: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
19: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
22: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
23: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
24: Play. I po reklamie.
25: Esko.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: No, bo jesteś po prostu moim wybawieniem, chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to może cię słuchacze na moją po
1: 18.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki,
1: tak,
0: jak zapałki i trochę więcej tu. A to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale
3: nie wiesz gdzie? Odlot
4: ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do Royal w Tuchowie, Tarnowie, Dębicy, Jaśle, Zakliczynie i Brzesku lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: SK Tarnów. Na czasie.
24: Michał Praszczyński. Uwaga Tarnów, będzie głośno i rockowo. 24 października o 18 koncert. Rock Montownia w Zespole Szkół Muzycznych. Na scenie uczniowie Szkoły Gitarowej Piotra Smolenia i zaproszeni goście. A w repertuarze między innymi Guns N' Roses, Iron Maiden czy Perfect. Z kolei 10 października poznacie Tarnów z zupełnie innej strony. Będą mroczne historie i niezwykłe budynki. A wszystko podczas specjalnego spaceru, który poprowadzi Marek Karpiński. Pisy na dkwesterplatte.pl.
25: Muzyką się żyje.
26: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
27: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do
0: wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
26: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
2: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy czułem coś takiego, kurde.
4: Serce zabiło mocno.
2: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
26: Nie no, taki to masz szczęście, no.
6: Imprezka.
26: Dwie minuty po 18, to jest Radio SK. U nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście. Niech sobie poczekają do poniedziałku.

W Radiu SK, 15 minut po godzinie 18, to jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex. Tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat. Zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni. Najpierw elektrownia, a później dział windykacji.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja no
1: to mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: 3, 17, 40...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
19: I po reklamie. SK.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
5: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
4: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
5: Pokaż. No, fajne, pasuje.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
14: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
17: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć wczorajszy.
14: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
18: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś co napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
14: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie, na głośniku.
19: Na czasie, Radio SK, hity na czasie, Radio SK.
14: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, a teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl.

0: sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. Się na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
8: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy, a tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no. Radio SK. Ale jazz. Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły, tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński. Przygotujcie się na noc pełną potężnego basu, pulsujących świateł i niezapomnianego klimatu. Już dziś w Blue Velvet o dobrą zabawę zadba DJ Kerry. Szykuje się gorąca impreza. Z kolei w Gold Angels poczujecie góralski klimat. Pojawi się DJ Stasek. To będzie uczta dla miłośników folkowych brzmień i tanecznych rytmów. A jeśli chcecie naładować baterie po całym tygodniu pracy, to możecie też zajrzeć do Alfy. Cordy postara się, aby to była niezapomniana noc. Z kolei w piwnicy Przepraszam, usłyszycie kawałki Metaliki.
6: Muzyką się żyje.
7: Pani, w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
8: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić. No bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
7: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
8: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
7: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii.
9: Impreza.
7: 2:40 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
10: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
7: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00.

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho, Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami, yes, sir, i się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No, wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego?

3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Esce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: SK Tarnów. Na czasie.
2: Michał Reszczyński. W tym miesiącu w Tarnowie będzie coś dla fanów muzyki i nie tylko. 24 października Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na koncert O jesieni. Będą zarówno starsze, nieco zapomniane utwory, jak i autorskie piosenki. Każda z nich pokaże tę porę roku z innej strony. Start o 19:00, rynek 5. A już w niedzielę, 4 października, bezpłatne oprowadzanie po wystawie polskiego malarstwa z XIX i początku XX wieku. Ekspozycję można oglądać w Muzeum Ziemi Tarnowskiej przy Rynku 3.
0: Muzyką się żyje.
3: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
4: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
5: Serce zabiło mocno.
4: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
3: Jak coś panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
4: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
3: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl, ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
0: Impreska.
3: 3 minuty po 21:00 na zegarach zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22:00. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: taki tytuł. Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, Bay... czekaj, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką. Ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej SK, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Ej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki. SK.

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście Radio SK, polecam.